Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Żyjemy w takich czasach, w takim kraju, gdzie nawet deser może okazać się kontrowersyjny. W Pszczynie to lody wywołały oburzenie. Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Może nie chodzi o lody same w sobie, bo one są dosyć neutralne, lubiane przez mieszkańców Pszczyny, zwłaszcza tych najmłodszych. No i właśnie, to o nich chodzi, o najmłodszych mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, którzy pod koniec roku szkolnego za świadectwo z czerwonym paskiem mogli dostać darmową porcję lodów. Dla lokalnej lodziarni i okolicznych mieszkańców była to miła tradycja, kultywowana przez ostatnie 25 lat. Ta praktyka jednak nie spodobała się rzecznikowi praw dziecka. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak wysłała pismo do właścicielki lodziarni, w którym tłumaczy, dlaczego takie działania mogą być szkodliwe. Według pisma tego typu inicjatywy mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, czy promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce. Intencje może były dobre, pytanie, czy powinniśmy zajmować się problemem od tej strony. Radni i mieszkańcy Pszczyny byli oburzeni pismem. Była to ważna tradycja dla pszczyńskich dzieci. Niektóre mówiły, że właścicielka lodziarni była dla nich jak taka druga mama, która chwali za dobre postępy w nauce. Opinia publiczna zauważa, że problemem być może nie jest rozdawanie lodów za czerwone paski na świadectwie, a może cały system szkolny, który nagradza nie zawsze adekwatnie. Mi osobiście udało się tylko raz zdobyć czerwony pasek na świadectwie, a było to jeszcze w czwartej klasie podstawówki. Wybieram się dzisiaj do Pszczyny, by porozmawiać z właścicielką lodziarni. Chciałem wziąć swoje świadectwo z czerwonym paskiem, ale jak łatwo sobie wyobrazić, nie wiem, gdzie jest moje świadectwo ukończenia czwartej klasy, ale wiem, kto może wiedzieć.
9: Tak, Januszu?
8: Halo, mamo?
9: Halo, synu?
8: Ty masz gdzieś moje świadectwo z czwartej klasy?
9: A z czwartej klasy podstawówki?
8: Tak.
9: Może mam. A co?
8: No bo tam miałem czerwony pasek.
9: No dobrze, to jak wrócę do domu, to poszukam, dobra? Jak nie zapomnę.
8: Dobrze, dziękuję.
9: Dobra, no.
8: No, to pa.
9: No, pa.
8: Udało się, po odwiedzeniu domu rodzinnego odzyskałem swój dokument ukończenia czwartej klasy szkoły podstawowej. Na nim piękny biało-czerwony pasek, który być może zapewni mi darmową porcję lodów. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Kierunek Pszczyna.
0: Blisko mieszkańców.
10: Dzień dobry. Ja dzwoniłem wczoraj.
11: Tak, tak.
10: Przejdź tędy.
11: Pan do mnie dzwonił?
10: Tak, to ja dzwoniłem. Dzień dobry.
11: Dobrze, panie.
12: Może pan wejść do środka.
13: Do środka, dobrze.
12: Nie ma za dużo miejsca, ale
13: no, zmieścimy się.
12: Tak. Zmieścimy się, jasne.
13: Super.
12: Dzień dobry, Jolanta Hałas, właścicielka lodziarni.
8: Jak długo już działa lodziarnia?
12: W tym miejscu 8 lat, ale tak w ogóle 30 parę lat, 35 może już.
8: Pani jest tutaj od samego początku?
12: Tak, tak, od samego początku jestem tutaj.
8: Czy to jest trudna branża?
12: Nie, no oczywiście, że nie. To nie jest tylko sprzedaż lodów. Trzeba się tym wszystkim zająć, zamówienia, wszystko, przygotowania, wszystko mieć pod kontrolą, ale jeśli są klienci, to jest bardzo łatwe i bezproblemowe.
8: Ten pomysł, by nagradzać uczniów z czerwonym paskiem, to był pomysł pani męża?
12: Mojego męża to był pomysł, to był przed laty, wtedy też jeszcze były takie bardzo, bardzo pojedyncze osoby, wręcz on zachęcał. Kiedy był koniec roku szkolnego, to on przyciągał te dzieci, a macie czerwony pasek, zapraszam na ludzika, coś. No i tak to, był moment taki, że rzeczywiście było bardzo mało uczniów, ale w ostatnich latach to się tak bardzo powiększyło. To jest po prostu cały dzień przychodzą dzieci. Już tu stoją o 10:00 pod bramą, aż się otworzy, zadowolone, szczęśliwe. No taki fajny dzień to jest, taki miły. Każdy się raz pobiorę do ręki, oglądam, gratuluję indywidualnie każdemu dziecku i no i zapraszam na następne rogi. Tu się zaczął problem, no.
8: Czyli to się stało taką tradycją w Pszczynie?
12: No, tradycją, no trudno powiedzieć, moją tradycją.
8: Byli pewnie uczniowie, którzy przychodzili co roku?
12: Tak, tak, dokładnie tak.
8: No i właśnie, co się stało? Pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka. Proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało bezpośrednio tutaj z panią? Był jakiś kontakt?
12: Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam pismo od pani rzecznik, no, abym zaprzestała tej działalności. Nie wiedziałam właściwie, o co chodzi, więc od razu po przeczytaniu listu znalazłam numer telefonu, przedzwoniłam do Warszawy, przedstawiłam całą taką, tak jak każdemu teraz osobno to mówię, że no nie widzę w tym nic złego i no i prosiłam o kontakt z panią rzecznik, bo rozmawiałam z jakąś sekretarką czy z kimś tam rozmawiałam, no i obiecano mi, że pani rzecznik na pewno do mnie oddzwoni. No był już koniec wakacji, wiedziałam, że jeśli to nie zrobiła do tej pory, że na pewno już nie oddzwoni, bo to już prawie 2 miesiące. Napisałam do pani rzecznik pismo, otrzymałam odpowiedź wiosną w marcu, że mam zaprzestać kontynuowania rozdawania, bo to źle wpływa na dzieci, że niektóre dzieci nie mogą otrzymać tego czerwonego paska. No, ze wszystkim się zgadzam, tylko no tak to jest, ta rywalizacja wszędzie, prawda? Nie każdy dostanie pierwsze miejsce.
8: Czyli ta sprawa się ciągnie już od prawie roku?
12: Tak, kilka miesięcy się ciągnie.
8: Ale jaki jest odzew mieszkańców? Bo też no, widziałem takie głosy, takie argumenty, że przecież czerwony pasek sam w sobie jest trochę taką nagrodą, zachętą, że są też przecież stypendia dla uczniów. Jak mieszkańcy tutaj zareagowali?
12: A ja myślę, że my mieszkańcy pozytywnie, praktycznie cała nasza Polska zwraca się do mnie pozytywnie, odwiedzają mnie tutaj, teraz gdy się tak głośno zrobiło. No, jest wszystko, nikt negatywnie do mnie nie ma niczego, żadnych odczuć takich negatywnych, ale co zrobić dalej, no to pani rzecznik tutaj była w Pszczynie na siłę, tak, aby porozmawiać. Pani rzecznik planuje jakąś tam z okazji zakończenia roku taki event dla dzieci, no.
8: Przed nami jeszcze zakończenie roku, czy ta tradycja będzie kontynuowana?
12: Ja myślę, że zobaczymy.
8: Zobaczymy, dobrze. Ja w swojej karierze edukacyjnej tylko raz udało mi się zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem. Mam je ze sobą, nie wiem, czy chciałaby pani zobaczyć?
12: Tak, proszę. Bardzo się cieszyłam zawsze, wie pan, to wzruszający moment. Jakie piękne. I tak to wyglądało, ja wyjęłam. O, jakie ładne imię ma pan, Jonasz.
8: Tak, to jest świadectwo z 4. klasy, tylko wtedy mi się udało ten czerwony pasek dostać, no ale kończyłem szkołę w Bielsku, a tam takich akcji żadna lodziarnia nie robiła, więc niestety się nie załapałem.
12: Dzisiaj pana poczęstujemy, aby panu nie było smutno tym lodem.
8: Dziękuję bardzo.
12: Tak, proszę pana, wyglądało. Pooglądałam, pogratulowałam dzieciom. Dzieci w Pszczynie mają piękne świadectwa. Niejednokrotnie widziałam świadectwo celujące u niejednego dziecka. Piękne świadectwo.
8: Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądać to zakończenie roku w Pszczynie.
12: Jeszcze parę dni zostało i zobaczymy, co będzie dalej. I oby ucichła ta jakaś taka afera, która się z tego wytworzyła.
8: Chociaż chyba PR dla was całkiem dobry.
12: No tak, tak, tak. Ja nie mówię, że nie. Ja mam dla dzieci zawsze przygotowane mały lód z polewą. Dzieci wybierają sobie polewę.
8: No właśnie, chciałem zapytać, jaki smak najczęściej ci laureaci wybierają?
12: Najczęściej waniliowy smak, czyli to są białe lody i jakakolwiek polewa. No to dzieci mają swoje ulubione. Bo proszę pana, to najczęściej są moi klienci, którzy na co dzień mnie odwiedzają. W większości. A reszta również, inne dzieci. Cały dzień dzieci przychodzą.
8: To ja w takim razie też wybiorę waniliowego. A jaka polewa, to nie będę zdradzał, to już zostanie między nami. Misja wykonana. Po 12 latach od otrzymania czerwonego paska dostałem swoją darmową porcję lodów. Nie wiemy jeszcze, co stanie.

0: po prostu, że się kogoś dyskryminacji nie ma żadnej. Dzieci będą miały właśnie jakiś bodziec, o, będę się uczył lepiej, bo potem dostanę lody. Przecież to jest, takie jest moje zdanie. Takie było, jestem już z tej starej daty, ale po prostu tak uważam.
1: Bo kiedyś tych czerwonych pasków nie było.
0: Oj, właśnie były. Jak ja chodziłam do szkoły, to były. Były, tak? Wtedy właśnie na 1 maja, wtedy jak były te, no, te pochody były, to my miałyśmy jeszcze piątki. Nie było może, tylko piątka była, że jesteśmy piątkarze. Ładnie ubrane, no bo nas niestety musiałyśmy iść na te pochody. Teraz już tego nie ma i bardzo dobrze, że nie ma. Kto chce, niech sobie tam świętuje, co chce, prawda?
2: Trud dziecka, nauka, staranie się należy się dzieciom. Takie moje zdanie.
1: Nawet przecież ten sam czerwony pasek może być taką nagrodą.
2: Może być grunt, że się mo pasek czerwony bardzo dobrze się uczy, lody się należą. Robił nawet dwa lody takim dzieciom, no niestety, no. To jest trud dziecka, on się uczy, starał się, nie? Żeby jakoś ten pasek, to świadectwo było dobre i należy się, bardzo słusznie. A ci, co to tak twierdzą, że się nie należy, co znaczy, że się źle uczyli. I się im nie należy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Czy słyszała może pani o tej sprawie lodziarni pod dębem i liście od rzeczniczki prasowej?
3: Słyszałam.
1: Tak, co pani sądzi
3: totalna
1: o tym?
3: Totalna głupota. To po prostu jest inicjatywa prywatnej osoby, która chciałaby wynagrodzić jakoś dzieci i nie widzę w tym żadnego problemu i uważam, że niepotrzebnie zrobiono takie halo i tyle.
1: Czyli żeby tę faworyzację jakoś wyeliminować, trzeba by zająć się może, nie wiem, z innej strony?
3: Ale jaką faworyzację? Tego, że dzieci mają czerwony pasek, dostają to za ciężką pracę. To w takim razie zlikwidujmy czerwone paski, zlikwidujmy wszystko w ogóle, oceny i nie będzie nic już, prawda? No niestety, no za pracę się płaci. Tak samo pan zarabia więcej, robiąc lepiej swoją robotę, a gdyby pan nic nie robił, to pan nie zarobi. To uczniowie chodząc do szkoły chodzą tak jak do pracy. I tyle.
1: Dziękuję bardzo. Pytałem mieszkańców Pszczyny o sprawę lokalnej lodziarni. Lokal od 25 lat na zakończenie roku szkolnego rozdawał tym dzieciom, które uzyskały czerwony pasek na świadectwie, darmową porcję lodów. Właścicielka lodziarni dostała bezpośrednie pismo od rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak o tym, by zaprzestać tej praktyki. Wiele osób słusznie zauważa, że sam w sobie czerwony pasek jest pewnego rodzaju nagrodą, której inni uczniowie nie mogą dostać. Również w wielu miastach, m.in. w Pszczynie, uczniowie z najwyższą średnią są nagradzani za swoje wyniki w nauce.
4: Piotr Łapa, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
1: Jak Urząd Miejski nagradza uczniów z Pszczyny?
4: No, co roku staramy się nagradzać najlepszych uczniów. Został uchwalony lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Najlepsi uczniowie otrzymują rokrocznie stypendium burmistrza. Stypendium burmistrza, które przysługuje laureatom lub finalistom olimpiad, zarówno organizowanych przez Ministerstwo Edukacji, jak również Kuratorium Oświaty, lub stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów egzaminie ósmoklasisty uzyskali średni wynik powyżej 90%.
1: I z tym nie było nigdy żadnych kontrowersji?
4: Nie, absolutnie. Dotychczas nie było takich kontrowersji. Jeszcze mamy tytuł honorowy, czyli złotego absolwenta, który otrzymują dwaj najlepsi uczniowie z każdej szkoły podstawowej. I jest to nagroda w formie statuetki, która przyznawana jest dla uczniów, którzy w ciągu swojej edukacji w szkole podstawowej osiągnęli najwyższą średnią.
1: O stypendiach dla pszczyńskich uczniów mówił rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie Piotr Łapa. Sprawa pszczyńskiej lodziarni i pisma, które lokal otrzymał od rzecznika praw dziecka, rozniosła się po całym kraju i wywołała dyskusję na temat słuszności naszego systemu oceniania czerwonych pasków, stypendiów, nagród i ocen samych w sobie. Czy los jednej lodziarni odmieni oblicze polskiej oświaty? Nie wiem. Całą sytuację zostawiam do waszego osądu i lecę dokończyć swoją porcję lodów, którą dostałem za uczciwie zdobyty czerwony pasek.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała. Codziennie w Meloradiu słyszę

0: O tym, co dzieje się w moim mieście.
1: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
2: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. W 2018 roku, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław kandydował na objęcie urzędu, mówił m.in. o darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów z Bielska-Białej do 26 roku życia. Dzisiaj miejskie autobusy nadal są płatne, a młodzi mieszkańcy postanowili coś z tym faktem zrobić.
5: Oliwier Wiśniewski, członek Stowarzyszenia Młodzi Razem i członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Młodzi Razem.
4: Rozmawialiśmy te kilka tygodni czy miesięcy temu, kiedy jeszcze zbieraliście podpisy pod petycją, pod pismem, które udało się już złożyć do Urzędu Miejskiego. W skrócie chodzi o darmową komunikację miejską dla uczniów i studentów w Bielsku-Białej. Jakbyś mógł rozwinąć temat?
5: Jest to petycja, która ma na celu, by Rada Miasta podjęła działania w celu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów do 26 roku życia, tych, którzy mieszkają na terenie Bielska-Białej oraz tych, którzy przyjeżdżają i uczęszczają do tutejszych placówek.
4: Czemu akurat tym tematem się zajmujecie?
5: Problem wykluczenia komunikacyjnego w naszym regionie jest ogromny i ceny biletów są również teraz jego częścią, bo ta finansowa przestrzeń często o niej zapominamy. Jednak ceny biletów też stają się problemem, jeśli chodzi o całą tematykę wykluczenia komunikacyjnego. Dlatego było to dla nas ważne i też szczególnie dlatego, że w regionie mamy wielu lokalnych przewoźników, którzy też sobie liczą pieniądze za przewożenie młodych osób do Bielska-Białej, więc te osoby często wydają podwójnie tą kwotę i na lokalnego przewoźnika i tutaj w Bielsku-Białej na Miejski Zakład Komunikacyjny. Dodatkowo była to niespełniona obietnica prezydenta aktualnego miasta Bielska-Białej, już złożona 8 lat temu, dlatego też podjęliśmy taką tematykę dokładnie w Bielsku-Białej.
4: 8 lat temu, czyli pierwszy raz, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław Klimaszewski startował do swojej pierwszej kadencji prezydenckiej podczas kampanii wyborczej, faktycznie takie obietnice padły.
5: Tak, w 2018 roku i zapowiedział wtedy, że będzie to spełnione już za rok.
4: No tak, ale wszystko potoczyło się inaczej. Czy ta strona urzędowa jakoś uzasadniła swoje decyzje? Udało się jakoś podać im powód, dla którego ta obietnica nie została spełniona? Czemu nie ma tej darmowej komunikacji dla uczniów i studentów?
5: Głównie ratusz i sam prezydent całą winę, że nie udało się tego wprowadzić, zrzucają na argumenty finansowe, co nie jest do końca pewną i o tym też piszemy w petycji. Pieniądze są, tylko trzeba je zacząć wydawać rozsądniej na takie rzeczy, które rzeczywiście mają jakiś cel. Świetnym przykładem tutaj jest fundowanie Fundacji Cavatina, która tak naprawdę nie wpływa w żaden sposób na mieszkańców, a odbiera jednak pieniądze z portfela miasta, bo to jest ponad 6 milionów rocznie.
4: Petycję złożyliście w poniedziałek, czy oprócz samego sporządzenia, złożenia dokumentu były jakieś rozmowy z Urzędem Miasta, z radnymi, z prezydentem czy zastępcami?
5: Niestety nie udało się porozmawiać z żadnym radnym, też jakoś o to za bardzo nie zabiegaliśmy, aczkolwiek petycję wysłałem do Młodzieżowej Rady Miasta i mam ją przedstawiać na kolejnej sesji, dokładnie 17 czerwca. Mam nadzieję, że Młodzieżowa Rada Miasta się przychyli do naszej petycji i ją poprze oficjalnie.
4: No tak, no bo jest to temat młodzieżowy, tak jak mówisz o studentach, o uczniach do 26 roku życia. A powiedz mi, jak długo zbieraliście te podpisy?
5: Podpisy zbieraliśmy od 31 marca do końca maja. Zebraliśmy ponad 1500 podpisów, dokładnie to jest około 1660, ale nie chcę skłamać, bo było też dużo online, które wydrukowaliśmy w ostatni dzień, żeby jak najdłużej tą zbiórkę utrzymać w internecie. Więc jest to naprawdę sporo. Spotkaliśmy na swojej drodze dużo ludzi, którzy nam pomogło osiągnąć taki wynik podpisów i było to naprawdę bardzo budujące, bo wielu ludzi na ulicach zwracało uwagę, że no, ta władza tego nie zrobi, że prezydent tego nie zmieni. ale jednak mieli tą nadzieję i podpisali się pod naszą petycją, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
4: Jak wyglądało złożenie petycji, bo to nie było takie po cichu?
5: Była to konferencja prasowa, gdzie poinformowaliśmy o tym właśnie, że składamy naszą petycję do Urzędu Podawczego Rady Miasta. No i właśnie teraz jest ona głównie w rękach Rady Miasta i to, co oni z nią zrobią, to już tak w zasadzie zależy od nich, jednak my będziemy się starali, żeby Rada Miasta przyjęła naszą petycję i na pewno będziemy występowali na sesjach i komisjach, jeśli będzie taka tylko opcja.
4: I jakie teraz procedury nas czekają? Jakie są zasady przyjmowania petycji przez ratusz?
5: Petycję teraz musi rozpatrzyć Komisja Skarg i Wniosków i później ona będzie głosowana na sesji Rady Miasta przez ogół Rady. No, jeśli nie zostanie przyjęta, no to petycja zostaje, że tak powiem, wrzucona do kosza, a jeśli zostanie jednak przyjęta, to nasza petycja jest intencyjna, mówi o podjęciu działań, czyli wtedy Rada Miasta musi podjąć debatę, dyskusję na ten temat i rozpatrzyć naszą petycję tak, żeby doprowadzić do stworzenia tej bezpłatnej komunikacji miejskiej.
4: Tak, okej, okay. Czyli teraz czekamy na decyzję miasta, będziemy informować, jak dowiemy się czegoś nowego, no i mam nadzieję, że uda nam się znowu porozmawiać, gdy usłyszymy decyzję ratusza. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
5: Tak, bardzo dziękuję.
4: Mówił Oliwier Wiśniewski, uczeń z Bielska-Białej i członek Stowarzyszenia Młodzi Razem. Bezpłatne autobusy dla uczniów i studentów do 26 roku życia. Brzmi to jak przydatna rzecz. Nie mówię tego tylko dlatego, że sam jeszcze łapię się do tej grupy, ale jednak Bielsko-Biała jest polską stolicą kultury. Na pewno do wielu wydarzeń kulturalnych można dojechać komunikacją miejską. Być może darmowe przejazdy zwiększyłyby zainteresowanie. Ale miasto to nie tylko wydarzenia kulturalne, również sportowe. Mamy wiele ciekawych drużyn i dyscyplin, w których kluby z miasta osiągają wysokie wyniki. Jedną z takich dyscyplin jest tenis stołowy, reprezentowany przez BKS Stal Bielsko-Biała. Ostatnio klub był bardzo blisko awansu do Lotto Superligi. W barażach niestety nie udało się pokonać Polonii Wąchock. Bielski klub widzi jednak przyszłość w bardzo pozytywny sposób.
0: Paweł Mazur, menadżer drużyny tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała.
4: Proszę powiedzieć, jak po tym ostatnim spotkaniu, no jednak nie udało się awansować wyżej.
0: Tak, finalnie nie uzyskaliśmy awansu do Lotto Superligi, ale ja nie chciałbym bardzo, żeby to miało taki wydźwięk, że ten sezon jest jakąś porażką, absolutnie nie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego sezonu, dlatego, że wygraliśmy swoją grupę, a zakładaliśmy walkę o miejsce medalowe, czyli 1-3. Wicemistrzostwo Śląska w Pucharze Polski przegraliśmy tylko z szóstą drużyną Superligi. Brązowy medal chłopcy zdobyli na Mistrzostwach Polski seniorów. Akademickie drużynowe Mistrzostwo Europy Szymona i Artura. Wicemistrzostwo w deblu. Szymon został indywidualnie mistrzem, stypendystą prezydenta miasta Bielska-Białej, więc ja uważam ten sezon za bardzo, bardzo udany. Faktycznie no nie pokonaliśmy 11 drużyny poprzedniego sezonu Lotto Superligi, choć jak to wszyscy mówią, w pierwszym meczu w Wąchocku w piątek już witaliśmy się z gąską, dlatego że prowadziliśmy 2-0 i w trzeciej partii Daniel wygrał pierwszego seta i już naprawdę było blisko. No myślę, że jakbyśmy wygrali ten mecz 3-0, no to by było po barażach. Mecz w Bielsku byłby tylko i wyłącznie formalnością, ale taki jest sport. Świetnie Damian Kreft odwrócił losy trzeciego pojedynku tam i Polonia Wąchoc nabrała przysłowiowego wiatru w żagle, a my tak troszeczkę nie do końca wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Przegraliśmy ten mecz 3-2, bardzo emocjonujący. U nas w niedzielę naprawdę walczyliśmy. Wszystkie mecze były na styku. Tak naprawdę mecz mógł się zakończyć 3-0 dla nas, 3-0 dla przeciwników. Równie dobrze mogło być 3-2 i mogliśmy liczyć sety, ale finalnie wygrała Polonia Wąchock 3-1 u nas i to oni w przyszłym sezonie zagrają w Lotto Superlidze. A my troszeczkę pożałowaliśmy, mogę tak powiedzieć, byliśmy troszkę smutni w niedzielę, ale w poniedziałek się obudziliśmy i zaczęliśmy przygotowania do nowego sezonu. No, warto też dodać, że my cały sezon graliśmy z 16-letnim juniorem. To naprawdę wielkie gratulacje dla chłopaków, że w takim połączeniu tego doświadczenia i naprawdę młodości w postaci Piotrka Szarego, który naprawdę zagrał dobry sezon jako debiutant, bo cały sezon zagraliśmy z nim. No to już samo wygranie grupy dla mnie było taką niespodzianką, tak bym to nazwał.
6: Czyli teraz można powiedzieć, że to nie był szczyt możliwości, tylko od tej pory może być tylko lepiej.
0: Co roku jest lepiej. Pierwszy sezon, który ja prowadziłem 3 lata temu, po fuzji z Bistcem Bielsko, zajęliśmy 5. miejsce. Wiadomo, że ten pierwszy sezon to jest zawsze taki, dla mnie to też było osobiście coś nowego. W kolejnym sezonie zajęliśmy 4. miejsce, więc chcąc się piąć do góry, teraz chcieliśmy być na przysłowiowym pudle, a wygraliśmy rozgrywki grupy południowej, więc naprawdę uważam ten sezon za bardzo, bardzo dobry. Ja osobiście jako menadżer bardzo się cieszę z tego, że pokazaliśmy w Bielsku tenis stołowy szerszej publiczności. Może jeszcze nie jakiejś bardzo szerokiej, ale na meczu barażowym z Ostrudą, myślę, że było około 350 osób. To jest jak na realia tenisa stołowego pierwszej ligi, czyli tego drugiego poziomu rozgrywkowego, to jest naprawdę super. Pamiętam, jak zaczynałem, to na trybunach było 15-20 osób. Nie do końca ludzie wiedzieli, z czym się to je, a teraz i frekwencja na meczach, no baraże, no to wiadomo, rządzą się swoimi prawami, zawsze tych ludzi jest po prostu więcej, aczkolwiek no dla mnie osobiście to był bardzo duży sukces, no inaczej się też gra, jest inna atmosfera, no teraz podczas meczu z Wąchockiem no tak samo, no tych ludzi było sporo, więc ja serdecznie dziękuję kibicom za to, że przychodzą, że wspierają naszą drużynę, sponsorom, oczywiście tutaj panu prezydentowi, bo również jest dotacja miejska, dzięki której drużyna rywalizuje, no i wszystkim osobom, które dołożyły tą cegiełkę, bo samemu to nie da się tego zrobić, więc ja uważam, że to taki nasz wspólny sukces.
6: Czyli co teraz przed klubem? Przerwa przed nowym sezonem? Kiedy powrót?
0: No tej przerwy nie ma długo. Ten sezon był bardzo długi, nie ukrywam. W ubiegłym roku skończyliśmy sezon, no nie graliśmy w barażach, ale skończyliśmy sezon 18 kwietnia, więc mieliśmy sporo czasu. Start zapisów na nowy sezon to jest 1 sierpnia, aczkolwiek no my teraz musimy wykonać wszystkie no, prace przygotowawcze. Do wczoraj nie wiedzieliśmy, w której lidze będziemy grać. Czy to będzie Superliga, czy mamy szukać zawodników. To jest całkowicie inna organizacja meczu. Jest mniejsza ilość zawodników, gra się na jednym stole. Czy będziemy grać znowu w pierwszej lidze? Więc no, teraz jest kwestia domknięcia składu, co nie jest łatwe w tym okresie czasowym. No już 90% zawodników ma kluby, więc od wczoraj, no tak jak mówię, prowadzę rozmowy, bardzo intensywne finalizacje tych rozmów przewiduję na koniec tego tygodnia, no więc po prostu musimy podjąć bardzo dużo działań takich no przygotowawczych, a potem faktycznie myślę, że gdzieś na miesiąc będziemy mogli odpocząć.
6: Ci zawodnicy, którzy grali w tym sezonie, zostają?
0: No nie chciałbym tego na razie zdradzać. Rozmowy trwają. Tak bym to dyplomatycznie na ten moment ujął. Do końca tygodnia wszystko się ukaże. Jest wiele rzeczy zależnych od siebie. Jedna decyzja może spowodować tak zwany efekt domina i pewne klocki, które uważam, że są teraz poukładane, mogą nie do końca być poukładane. Więc wtedy pewnie będę miał mały ból głowy, ale no będziemy musieli podjąć jakieś działania, więc na ten moment jeszcze nie chciałbym mówić o żadnych ruchach kadrowych.
4: Rozmawiałem z menadżerem drużyny tenisa stołowego BKS-u Stal Bielsko-Biała Pawłem Mazurem. Nawet jeżeli w barażach nie udało się pokonać Polonii Wąchock, żeby awansować o ligę wyżej, to klub i tak miał w tym sezonie sporo sukcesów. Jednym z nich jest coraz większe zainteresowanie sportem w mieście. Coraz więcej kibiców pojawia się na meczach tenisa stołowego BKS-u. Myślę, że warto wybrać się w przyszłym sezonie do hali BKS-u, żeby oglądać zawodników, zwłaszcza, że jest to prawie najwyższy poziom rozgrywek w całym kraju. Drużyna pozostanie na przyszły sezon w pierwszej lidze. Nie udało się awansować do Lotto Superligi, ale przed klubem świetlana przyszłość.
3: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Jeszcze przez kilka dni, może do początku przyszłego tygodnia, mają potrwać prace i utrudnienia na ulicy Krzemionki w Bielsku-Białej na niespełna półkilometrowym odcinku w rejonie skrzyżowania z ulicą Suchy Potok w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
1: To właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć ten dzień. No to startujemy. Mamy czwartek, 18 czerwca i to już w pół do siódmej. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Siema, siema, siema.

Cloud Luxury, Taylor Swift w Melo Radio. Tak wcześnie rano w czwartek podkręcamy tempo w Melo, a jeżeli jesteście z nami tak rano, to dzwońcie szybko, bo jest torba Melo Radia do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie pod 321-321-777. Torba może być wasza, fajnie wygląda, dużo się w niej zmieści. Jak chcecie ją mieć, to dzwońcie szybko. 321-321-777.

0: To pyk, bakiet, sorry, papi. Nie, no dobra, nie będę wam śpiewał, może lepiej nie. Cześć, siema, Marta, hej, hej.
1: Cześć, właśnie jestem w pracy. A jak u was dzień?
0: Marta, u nas super. I słuchaj, wyobraź sobie, jak dużo mamy wspólnego. Ja też jestem w pracy. Marta, co tam będziesz w tej pracy robić?
1: Ja pracuję w księgowości, jeszcze jestem sama. Mamy zamknięcie miesiąca, więc zapowiada się ciekawie. Więc dzisiaj będzie gorąco.
0: Aż będziesz przerzucać cyframi. Słuchaj, to my teraz też czymś poprzerzucamy. Uważaj, bo mam dla ciebie
2: trzy szoty w melo.
0: Marta, trzy szybkie pytania. Huśtawka czy trampolina?
1: Trampolina.
0: Tradycyjne klapki czy japonki?
1: Klapki.
0: Szybki prysznic czy długa kąpiel w wannie?
1: Długa kąpiel.
0: Rozumiem cię, zwłaszcza po takim dniu jak dzisiaj przyda ci się na pewno, a do tego przyda się też zdecydowanie torba Meloradia, którą już teraz zgarniasz, pakujemy i wysyłamy do ciebie w sam raz na to lato. Miłego dnia, Marta.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu, jak zawsze rano. No przy takich numerach zdecydowanie lepiej do pracy będzie się wam jechało. Gips w Melo już teraz, za 15 minut, 7. Jakbyście chcieli pochwalić się, że macie fajny czwartek, to dajcie znać. 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. W końcu razem zaczynamy i rozpędzamy się mocno.

0: Can't Fight This Feeling, Sofia Lis-Baxter w Melo Radio. Podkręcamy tempo, gotowy?
1: Gotowy.
0: No to co w newsach?
1: A będzie między innymi o bardzo ważnym porozumieniu podpisanym gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą.
0: Gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą, to jest bardzo fajna pora. Nocy czy wieczoru?
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky David Guetta, tego jesteśmy pewni. Tak, podkręcamy tempo od rana. 7 rano, już za 6 minut.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie 2.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Dzisiaj ma być już wyraźnie cieplej niż w ostatnich dniach. Do 26 stopni prognozują synoptycy w Bielsku Białej. Na razie jednak bez szału. 16-17 mniej więcej. A czy będzie ładniej? Może ładniejsze chwile, natomiast znowu chmury w prognozach są. Z tym, że deszcz nie jest zapowiadany. Wiatr powinien być słaby. A w kolejnych dniach już prawie 30 stopni.
6: Już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
7: Porozumienie podpisane i ogłoszone. Chodzi o wstępną umowę USA zawartą z Iranem. Zakłada natychmiastowe odblokowanie cieśniny Ormus. Iran ma także zaprzestać prac nad bronią jądrową. 2 promile alkoholu i 5 zakazów prowadzenia pojazdu, w tym 3 dożywotnie. Drogówka z Płońska na Mazowszu zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który mimo to siadł za kółko. Sprawie chce przyjrzeć się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, bo kierowca został wypuszczony na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
8: Jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami.
7: Kierowcy grozi 5 lat więzienia. Na koniec Mundial. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Ghana pokonała Panamę 1-0, a Anglia zwyciężyła w spotkaniu z Chorwacją 4-2.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
10: Ależ wam dzisiaj idzie ten czwartek od samego rana, idziecie prosto po zwycięstwo, a nagroda przecież jest już blisko, bo weekend to już prawie na wyciągnięcie ręki. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo. Siema, he, inni gadają, to my już gramy. Jest 7.

0: Do it again, Ray Dalton. Nie no, świetnie wam idzie, zrobiliście to znów kolejny raz w tym tygodniu. Naprawdę coraz lepiej tak patrząc i oceniając. No jak co?
1: No, co, no?
0: Wstali, no zaczęli, no, wystartowali. Tak. No, dobra, w ten czwartek. No, no tak, no, przy okazji całkiem, no. I przy okazji w ten czwartek dzisiaj też jest święto niektórych. Wszystkich tych, którzy uwielbiają sushi, słuchajcie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi. Także jakbyście nie mieli pojęcia, co tam sobie dzisiaj po południu zjeść dobrego, no to chyba podpowiedzieliśmy, nie? Tylko o tej porze to jeszcze śniadanie. Ogarnijcie.
1: Smacznego.
0: Jest 13 minut po siódmej. A pewnie, że tak. I podkręcamy tempo do tego. Alok i Khalid w Melo.

0: Carla Fernandez w Melo Radio. Bardzo blisko jest już ten termin, na który czekają wszyscy ci, którzy czekają na wyjątkowe przeżycia i którzy chcieliby wybrać się razem z nami do wyjątkowej krainy Tomorrowland. Powiększa się ekipa słuchaczy, z którymi jedziemy na Tomorrowland. Swoje miejsce w autobusie mają już Gosia i Olek.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie! Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Jadą też Dominika i Szymon.
3: Dziękujemy. Ale świetnie.
0: Oraz
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
4: Super.
5: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland.
4: Ekstra.
0: Jak my lubimy słyszeć, jak wy się cieszycie.
5: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
0: Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że jest jeszcze miejsce także dla was, ale musicie się śpieszyć. Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii, w Boom. Dostajecie od nas też Tomorrow Paki, no i oczywiście zapewniamy transport. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, bo to już naprawdę ostatnie szanse dla was. Czekamy, napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Czekamy na wasze foty i filmy, a jakie pomysły mieli słuchacze, którzy już mają swoje miejsce na Tomorrowland, zajrzyjcie i sprawdźcie na naszym Instagramie.

0: Jestem bardzo ciekaw, kogo bardziej kręci ten numer. Mnie czy was? Bałzaj, Magnetyk w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Co zrobić, żeby zapisać się w historii świata? No można na przykład jakiś rekord pobić. Słuchajcie, ostatnio na przykład ustanowiono nowy rekord w ilości założonych na siebie swetrów. Oficjalny rekord to 50. Wyobraźcie sobie, mieć 50 swetrów na sobie. O, ktoś tu chyba nie będzie miał problemów z nadbagażem w samolocie, w razie czego. Chociaż w tylu swetrach to on raczej gotowy na wakacje nad Bałtykiem niż gdzieś dalej. Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek rano, już prawie w 7:30. Gotowa do tego, żeby zagrać dla was Rihanna już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
19: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
20: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
21: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
22: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Modelki i włodarski, chyba że z tobą macie nasze słowo, to będzie fajny dzień. Słuchajcie, na niezły, fajny, mocny rekord idzie Lionel Messi. Został pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na aż 6 mundialach. W sumie wystąpił w 27 meczach na mistrzostwach. A po ostatnim meczu, gdzie strzelił aż 3 gole, jest na czele w klasyfikacji także strzelców wszechczasów. No niezły wynik, niezły, ale... Niezły. Co tam Messi? To przecież wy musieliście wstać dzisiaj wcześnie rano i daliście radę. I to jest dopiero niezłe osiągnięcie, nie? Od razu lepiej, ale farben w Meloradio, Body Talk, za 17:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. A to Robin Schulz i Better Times, jedna z propozycji do 30 Meloradia. A ja podpowiadam, że już jutro wyjątkowy start wyjątkowego cyklu imprez Płynę z Melo. Macie szansę poczuć taki wyjątkowy wakacyjny letni klimat. Już jutro Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia właśnie z barki przy bulwarach Wiślanych, a później wystartuje dobre Melo. Zagra m.in. Mafia Mike. Już teraz za 8 minut będzie 8 i za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o tym, że rzucanie w kogoś ciastem może mieć poważne konsekwencje.
0: Serio?
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria. To tak rzucam, tylko że pogoda też będzie i prognoza na czwartek. Za chwilę posłuchajcie w Meloradio.
1: Tylko nie szczepionkę rzucam.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Expert. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
17: Kaufland jest
18: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
22: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Traffic.
23: Standardowa sytuacja o poranku na drogach regionu, a więc krakowska przed Lwowską nas przetrzyma, czy okolice Gemini Parku, warszawska też w Bielsku Białej, dojazd do węzła Lipnik od strony KUS, no a na północ bardziej krajowa jedynka w Pszczynie czy w Goczałkowicach, w Czechowicach, Dziedzicach też, bo prace drogowe. Zaczynamy serię cieplejszych dni, nawet upalnych. No dzisiaj w Bielsku Białej maksymalnie 26 stopni, to jeszcze nie jest upał, ale jutro 28, a w sobotę już 30. W tej chwili mamy 20 prawie. Do południa chmury na zmianę ze słońcem, po południu też z tym, że więcej słonecznych chwil. Ale nawet jak chmury, to bez deszczu.
0: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w prywatnej kopalni w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem. Według przedstawicieli kopalni zmarły górnik miał około 40 lat. Są zarzuty dla mężczyzn, którzy zaatakowali tortem prezydenta Poznania. Za obrzucenie ciastem Jacka Jeszkowiaka podczas sesji Rady Miasta grozi im do 3 lat więzienia. Sprawcami według śledczych są aktywiści Kamil S. i Patryk S. Nie stresuj ptaków zdjęciami. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje, by nie płoszyć ich podczas obserwacji i fotografowania, mówi Natalia Zapała.
24: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego.
1: Niektóre gatunki ptaków są objęte zakazem fotografowania, filmowania lub obserwacji.
25: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Ja was proszę, no nie stresujcie się, a sukces będzie wasz już za chwilę. Między innymi w zabawie gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema. Podkręcamy tempo Melo Radio.

0: Cześć Piotrek, hej.
1: Witam.
0: Cześć. Fajnie, że zadzwoniłeś pierwszy raz do Melo. Piotrek to jest taki gość, że wiecie, piłka, rowery i inne tam takie fajne sprawy, nie? To jest Piotrek. Powiedział
1: dokładnie.
0: Piotrek. Dokładnie, okej. Okay. Piotrek, rozkręć się odpowiednio, uśmiechnij, energię poproszę i uwaga, bo jest też Paweł. Cześć Paweł.
2: Cześć Piotrze, cześć Melo, cześć słuchacze.
0: Cześć Paweł, hej.
1: Cześć Paweł.
0: Cześć, słuchajcie, a Paweł, to wiecie, to jak nikt nie będzie patrzył dzisiaj, to on będzie rozwalał murki. O co chodzi, Paweł?
2: Oj, tam trzeba delikatnie rozbudować ganek, nikt nie musi wiedzieć.
0: Pewnie, żeby coś powstało, najpierw trzeba coś zburzyć, rozumiem. No dobra, słuchajcie, dla was mam zabawę gotowi na wszystko, dwa pytania za chwilę. Najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada, za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
1: Oczywiście.
3: Gotowi na wszystko.
0: Świetnie, to pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga, ile miesięcy w roku ma 31 dni? 6 czy 7?
2: Piotr
0: pierwszy, słuchamy Piotrka.
1: 7.
0: Dobrze, policzył na spokojnie w głosie, nie dał sobie tego zabrać. Dobra, jeden punkt na koncie Piotrka. Uwaga, pytanie numer 2. Gdzie znajduje się najstarsza włoska kawiarnia? W Wenecji czy w Rzymie?
2: Paweł.
1: Piotr.
0: Paweł tym razem, Paweł.
2: W Wenecji,
0: powiedział Paweł i dobrze powiedział. Dobrze, punkt. 1-1, panowie, remis normalnie jak na mistrzostwach świata. Karnych na szczęście nie będzie, żeby tam Paweł niczego już nie burzył więcej niż to, co ma w planach.
4: Dla was też nie będzie.
0: Za jedną, nie, tylko prawka. Za jedną prawidłową odpowiedź do Pawła wysyłamy melotorbę, a do Piotra też wysyłamy melotorbę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, fajnego czwartku, hej pa.
3: Gotowi na wszystko.

0: Niekoniecznie na poważnie, ale na pewno za chwilę wszystko będzie jasne.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Bo już teraz jest z nami dwóch zawodników. Jednym z nich jest po raz pierwszy dzisiaj w ringu Piotr.

0: Moving to the sun. Wyobraźcie sobie siebie na plaży, wyobraźcie sobie słońce, a do tego wszystkiego oczywiście wasze ulubione klubowe dźwięki muzyki elektronicznej. To wszystko na Sunrise Festival i Hugel, który przed chwilą u nas w Melo też tam będzie. Wy też możecie, bo bilety na Sunrise Festival będą dzisiaj w Melo do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
5: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Nas przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrow Land z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrow Land.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Po reklamie.

0: Jack Jones, You'll Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo już za 18 minut, godzina 9. No były już zakazy parawanów albo zajmowania leżaków ręcznikami. Teraz jedna z włoskich plaż idzie jeszcze dalej, a to wszystko przez to, że nad morzem we Włoszech robi się coraz bardziej tłoczno.
1: Słuchajcie,
0: taki zakaz sobie wprowadzają. Na plaży w Sardynii wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli plażowych. Nie wolno też korzystać z namiotów ani altan i ten zakaz obowiązuje wszystkich do 65 lat. Wszystkich. Osoby powyżej 65 roku życia mogą. Czyli co? No elegancko, no. Zabieramy dziadka i babcię na wakacje.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Nie no, takich numerów to nie można zagłuszać, muszą zabrzmieć odpowiednio głośno. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Gipsy PZ i propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie listy już jutro na żywo Olek Pychie poprowadzi dla was. Za chwilę newsy.
1: Sucho, panie, sucho. Na przykład w Wielkopolsce.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Bibi Rexa i Fateless New Religion w Meloradio. Za chwilę też więcej o pogodzie, szczegółowo w prognozie za 9:09.

0: widzę w Bielsko-Białej większych problemów. Nie widać, na drogach regionu zresztą również. Jeszcze do jutra mają potrwać prace związane z koszeniem traw w pasie drogowym na Krajowej 52 w Kętach. Wielkich utrudnień z tego powodu nie ma, ale trzeba uważać. No, w ostatnich dniach nie mieliśmy o tej porze 20 stopni, a dzisiaj już mamy. To oznacza, że będzie cieplejszy dzień niż do tego przyzwyczaił nas ten tydzień. Dzisiaj 26 maksymalnie w Bielsku-Białej, ale w kolejnych dniach już bliżej 30, a nawet 30+. Jednak to nie oznacza, że będzie to jakiś typowy letni skwar. Sporo chmur też w tych prognozach, ale bez deszczu.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prokuratura rozpoczęła kontrolę w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam pracował młody lekarz Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. Także w tym szpitalu, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Lekarz stracił już pracę. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą, ale najgorsze dopiero przed nimi. Trzeba działać, żeby uniknąć letniego kryzysu z zeszłego roku, mówi wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
3: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
2: Gmina wybudowała więc zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania wody. Kongres FIFA w 2029 roku może odbyć się w Polsce. Ubiega się o to Polski Związek Piłki Nożnej. Kongres jest najwyższym organem ustawodawczym FIFA.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dzień dobry, hej, cześć, siema ekipo. Dobrze być razem z wami od samego rana w taki fajny dzień jak ten czwartek. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, my już dla was gramy. Jest dziewiąta w Melo.

0: Bryska w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. To już czwartek, a to znaczy, że już jutro będzie piątek, a to znaczy, że powinniście być w fantastycznych nastrojach. Tak, w skali od 1 do 10. Fantastyczny nastrój to tak przynajmniej 11-12, nie?
1: No nie wiem, tak z racji tego, że piątek dopiero jutro, no to tak dałbym 8.
0: Dasz, no nie zaniżać mi proszę tutaj skali. Międzynarodowy Dzień Sushi też dzisiaj mamy, już mówiliśmy o tym. Już od wielu lat jednymi z największych fanów sushi na świecie są właśnie Polacy, także dzisiaj jest wasz dzień. No i dodatkowo niech to będzie też dzień, w którym wszystko się wam udaje. No i nie mówcie, że to niemożliwe, bo przecież jak na razie to idzie wam super. No nie? No nie?
1: No.
0: No, another w Melo. Tak to już, 13 minut po 9. Tak podkręcamy tempo.

Okay, Summer's Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a prawdziwe lato z gorącą muzą w te wakajki w Kołobrzegu czeka na was. Szykujcie się na Sunrise Festival. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie wyjątkowo odjechany weekend. Swoje sety zagrają dla was Axwell, Rehab, Sigala, Paul Van Dyk i wielu innych. A już jutro od 21 na naszej antenie Sunrise On Air, w którym usłyszycie największe klubowe hity. No i pamiętajcie o tym, że do zgarnięcia bilety na Sunrise Festival będą jeszcze dzisiaj w Meloradiu. Bądźcie blisko, słuchajcie uważnie i reagujcie w odpowiednim momencie. Bilety mogą być wasze już dzisiaj. A na Sunrise Festival wystąpi też James Hype. Dla was w Melo już teraz z numerem Waterfall.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. W Meloradiu podkręcamy tempo, a już jutro możecie nie tylko usłyszeć, ale też na żywo sami zobaczyć, jak Pychu prowadzi 30 Meloradia. Startujemy dla was z nowym cyklem imprez Płynę z Melo i właśnie już jutro pierwsza odsłona prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Specjalnie dla was live Olek Pych i 30 Meloradia. Posłuchajcie i zobaczcie na własne oczy, a zaraz później także dobre melo w wyjątkowym wykonaniu. Przybywajcie!
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Kasia, proszę, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dnieotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
10: Po reklamie.

0: and Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słyszeliście pewnie o różnych historiach, gdy ktoś tam znalazł jakieś pieniądze na ulicy. Znalazłeś kiedyś?
1: Na ulicy mi się zdarzyło, w kieszeni mi się zdarzyło znaleźć 10 zł z poprzedniego roku w kurtce, no.
0: Ale w swojej kieszeni?
1: No.
0: Ło, z poprzedniego roku, no.
1: No.
0: Mnie jakoś się nie zdarzyło. W kieszeni jakoś tak nie za bardzo, na ulicy to już w ogóle. I jak wam też nie, to podpowiem skuteczniejszy sposób na to, jak zdobyć szybką kasę. Do zgarnięcia dzisiaj 200 mamy dla was. Jak chcecie, żeby były wasze, to napiszcie, na co je wydacie. Marta, jaki masz pomysł? Co byś chciała?
2: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Nieźle, nieźle. Dobry super pomysł, dobry melo, dobra muza, to lubimy. Jak chcecie szybką kasę od Meloradia, to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na jaki fajny pomysł wydacie te pieniądze. Będziecie mieli je od ręki, do wydania od razu. Czekamy na meloradio.pl. 200 do zgarnięcia. Szybka kasa do wzięcia dzisiaj dla was w Melo.

0: Fire, fire. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. W Melo jest to Shady. No powiedz te dwa słowa.
1: Fire, fire. Muszę rzucić.
0: Okej. Okay. Myślałem, że dzień dobry powiesz.
1: Cześć, siemanko. No to też były dwa słowa jakby, nie?
0: Jest ogień, petarda. Cześć, hej.
1: Siemanko, jak żyjecie po poranku? Dobrze wszystko? Uśmiechnięcie jacyś tacy jesteście.
0: Okej, okay, okej.
2: Okay. No jest okej.
1: Okay. A, no to dobrze.
2: Czekacie. Poza tym przyszedłeś, to się śmieje. Uśmiechamy, znaczy się.
3: O 10:00 zagramy.
1: Ja nie mam pieniędzy. Accent i Don't Leave Kylie w Melo Radio.
0: Tomasz Czwartek.
1: Muszę powiedzieć, że to jest całkiem ładny prezent, bo czwartek to prawie piątek, przypominam. A jak już będzie piątek, to wiecie, co się wydarzy.
2: To zużyj czwartek.

0: Reklama.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda. Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
16: Kierowcom przypominamy, że jeszcze przez ponad miesiąc mają potrwać utrudnienia na ulicy Warszawskiej, no mniej więcej na wysokości salonów samochodowych. Na jezdni w kierunku Katowic są wyłączone z ruchu niektóre pasy. Jest tymczasowe oznakowanie, trzeba zachować ostrożność. W najbliższych godzinach trochę więcej chmur na niebie, momentami może być w pełni zachmurzone nawet, ale jeszcze po 15, po 16 mniej więcej słońce ma znowu przejąć kontrolę, zająć dominującą pozycję. 21 stopni już w Bielsku Białej, 26 maksymalnie, w kolejnych dniach nawet okolice 30 albo i więcej, ale nie będzie w pełni słonecznie, chmury mają nam towarzyszyć.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
16: Adrian Górny. Ewakuacja w szkole przy ulicy Komorowickiej. Wczoraj rano jeden z uczniów zasłabł po tym, jak najprawdopodobniej doszło do rozpylenia jakiegoś gazu. Później budynek musiał zostać się przewietrzony przez strażaków. Jak pisze portal bielskobiała.pl, sprawą zajmuje się policja. A wy możecie się zająć na przykład wolontariatem. W Bielsku Białej od niedawna działa Centrum Wolontariatu, mówi Magdalena Chodniecka z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.
17: Łączymy i wolontariuszy, i osoby, które potrzebują takiej pomocy, również również instytucje i organizacje pozarządowe, które skupiają wolontariuszy wewnątrz swojej działalności.
16: A takich instytucji w Bielsku-Białej jest zarejestrowanych ponad 700, także jest z kim i dla kogo działać. W gminie Bestwina działają natomiast na drogach. Urzędnicy ogłosili przetarg na przebudowę ulicy Czechowickiej w Kaniowie. Na niespełna półkilometrowym odcinku zniknie nawierzchnia z płyt betonowych, a pojawi się asfalt. Inwestycja będzie realizowana w całości ze środków gminy. Po wyłonieniu wykonawcy prace mają potrwać 6 tygodni.
18: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
19: Osoba podejrzewana o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej jest już w rękach służb. Zatrzymania dokonali lubelscy policjanci wspierani przez ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk. Szef polskiej dyplomacji z kolei apeluje o przywrócenie swobodnego ruchu na polsko-niemieckiej granicy. Najbardziej wpływają one na mieszkańców przygranicznych terenów, którzy codziennie stoją w wielokilometrowych korkach do granicy, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
20: Dziesiątki tysięcy osób dojeżdżają do pracy. Dla nich to jest niepotrzebna bariera.
19: Jak mówią Niemcy, kwestia kontroli na granicach jest cały czas omawiana w odpowiednich resortach. I jeszcze CV jak karta postaci z gry RPG. To zadanie konkursowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski w projekcie Gamer CV organizowanym przez Go Work. Chodzi o zaktywizowanie młodych ludzi do kreatywnego szukania pracy.
18: Fajne to, podoba mi się.
19: No nie dziwię się, że się tobie akurat podoba.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Siemano Polsko, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo i kiedy inni gadają, to my już gramy. Action Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie. Od tego zaczynamy. No i mamy czwartek, czyli już prawie piątek. To dobre wiadomości. Siema!

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo o czwartek, przypominamy, to jest też dobry dzień, żeby trochę poszaleć, trochę pojajcować i tak sobie pomyślałem, że może byście mi pomogli w odpowiedzi na pytanie. No bo co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi, dawajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, które chętnie zagram i jak zwykle za najbardziej hardkorową, pokręconą i tym samym intrygującą odpowiedź coś z Melomerchu się dla was znajdzie. To do dzieła!
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to jest Sigala, Bring Christopher i Swin Lovin. No właśnie, bo Sigala pojawi się na Sunrise Festival. Jeżeli chcecie tam być, po 18 słuchajcie Melo, bo wtedy szansa na wloty. No, to próbujcie.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście, no bo słuchajcie, niedługo będziemy sprawdzać, jakie macie odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha. Także koniecznie wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Bielsko-Biała. Ulica Karpacka 90.
0: Po reklamie.

Mariah Carey, Red Light w Melo Radio. Wiem, że jesteście zarobieni. Wiem, że macie dużo na głowie. Wiem, ja to rozumiem. Ale też mam coś ważnego do przekazania. No bo możecie zrobić coś bardzo szalonego w swoim życiu i to będzie coś pięknego, no bo możecie pojechać razem z nami na Tomorrowland i myślę, że to jest dobra okazja, by wziąć teraz, nie wiem, swojego smartfona, laptopa czy cokolwiek tam macie pod ręką, żebyście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie potężnie zaszaleć na tegorocznym Tomorrowland. Do tego też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. Wiecie, macie pełną dowolność, zaskoczcie nas i pamiętajcie, że dojazd macie też za friko, totalnie od nas. Także do dzieła, bo marzenia czekają.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To i

0: Fuka i Liwka i Enklawa, chce więcej, to jest Meloradio. A co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp Meloradia, no i Magda.
1: Gdybym była mężczyzną, na pewno bym powiedziała, proszę otworzyć szeroko buzię i powiedzieć, a...
2: Okej.
0: No ale pasuje, to jest bardzo ładna odpowiedź. Czekam na więcej. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A co w newsach?
2: A w newsach będzie właśnie mniej, a nie więcej.
0: O.
2: Jeżeli chodzi o ceny paliw.
0: Okej.
3: A już o 11 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. Ten numer zagramy punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać, także szykujcie się na potężne, dobre melo.

0: Śląska Tumoru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dnieotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
0: O reklamie. Radio Bielsko-Biała. Pogoda.
5: Trochę chmur i trochę słońca na niebie. W najbliższych godzinach jeszcze przewaga chmur, ale później powinna być przewaga słońca. Z kolei 26 stopni maksymalnie dziś w Bielsku-Białej. Tej najbliższej nocy nawet 21 i chłodniej nie będzie, a w kolejnych dniach 30 i powyżej idą upały. Jakość powietrza w Bielsku-Białej i w Żywcu dobra, w Pszczynie bardzo dobra.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
5: Adrian Górny. Potok Krzywa zostanie uporządkowany na odcinku ponad 1200 metrów. Bielsko-Biała wyda na to 300 tysięcy złotych. Koryto ma zostać wyczyszczone, udrożnione, co umożliwi swobodny przepływ wody i zmniejszy zagrożenie powodziowe. Już wyremontowana została natomiast ulica Wspólna w Skoczowie. Przebudowa 230-metrowego odcinka była ostatnim etapem kompleksowej modernizacji dróg na wzgórzu Kaplicówka i kosztowała prawie 1 000 000 złotych. Jest tam nowa kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, nowa nawierzchnia, oczywiście utwardzone pobocza, krawężniki i zjazdy. Z potoków i dróg unosimy się teraz wysoko, balonem. W Pszczynie i w Tychach rozpoczynają się dzisiaj zawody In the Silesian Sky. 15 załóg z Polski i zagranicy będzie rywalizować w 5 lotach konkursowych. Zaplanowano też widowiskowe gale balonowe.
6: Wszyscy piloci ustawiają się w szpalerze, napełniają tym ciepłym powietrzem czasze balonów i w rytm muzyki podgrzewają te czasze, więc to wszystko wygląda jak taki pokaz żywych lampionów.
5: Mówi organizator Kuba Szwedowski. Zawody potrwają do soboty.
7: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: 6 zł i 6 groszy, tyle zapłacimy dziś maksymalnie za litr benzyny 95. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 6,36. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej podejrzany o ustawienie meczów we Francji, Eli Wahi, który na Mistrzostwach Świata wystąpił w spotkaniu z Ekwadorem, w maju został aresztowany. Pisze o tym The Athletic. Do tej pory nie postawiono mu żadnych zarzutów. Szczecin otwarty na Plażowiczów. Działają już wszystkie miejskie kąpieliska, mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
9: Woda jest przebadana, cała infrastruktura na kąpieliskach jest przygotowana, także można przychodzić i przez cały sezon pod czujnym okiem ratowników WOPR można zażywać kąpieli.
8: Wszystkie miejskie kąpieliska w Szczecinie będą otwarte niezależnie od pogody do końca sierpnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
7: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę dowiemy się, co można powiedzieć w przychodni i do swojego crusha. Chcecie coś dodać? WhatsApp Meloradia, nagrajcie głosówkę, znajdziecie to na meloradio.pl.

0: Iben i Hollow w Melo Radio. 15 minut po 11. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp, Melo Radio i głosówki od was. Klaudia!
1: Jakoś duszno mi się zrobiło.
0: Oddychaj, Klaudia, oddychaj. Wdech i wydech. Ania?
2: Byle nie bolało.
0: No tak, to zabrzmiało jak jakiś zastrzyk. Grzechu?
3: Jesteś 20 w kolejce. Proszę czekać.
0: Najgorzej. A wy co byście dodali? Przypominam, że za najciekawsze odpowiedzi macie coś z Melo Merchu ode mnie. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Znajdziecie go na naszej stronie. Hej!

0: Debauza i Magnetic w Meloradio, 27 minut po 11. Widziałem, że nowa nutka będzie w piątek, właśnie na Instagramie, i muszę wam powiedzieć, że usłyszałem fragment i naprawdę fajnie to brzmi w podobnym klimacie, ale jeszcze trochę bardziej mam wrażenie, że w klimacie takim trochę brazylijskim. Trudno to jednoznacznie określić, ale wiem, że w piątek będzie nowa nuta, mam nadzieję, że trafi też do nas. A w tej godzinie Blank & Jones i Catch, czyli coś, co warto wspominać.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RLSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
17: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
18: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Ja 8.

0: Black and Jonesy Catchmill Radio, czyli coś, do czego warto było wrócić, przypomnieć sobie, jak to latało niejednokrotnie w klubach, ale to też będzie mogło latać m.in. na Tomorrowland i tam was zabieramy. I tak z ciekawości, Dominika, dlaczego warto się zgłosić?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No słuchajcie, ja do wróżki nie chodzę, ale jeżeli akurat Dominice to przewidziała, no to super. W każdym razie, możliwość pojechania na tegoroczny Tomorrowland jest wasza. Jedna sprawa, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, a drugie wrzucacie foto albo filmik, jak razem imprezujecie, a później odbieracie telefon i tyle.

0: Moonlight Forger i Alabama Ten w Melo Radio, podkręcamy tempo. Podoba mi się ta nutka i muszę wam powiedzieć, że nastraja mnie mega pozytywnie na cały dzień. No, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha, Natalia?
1: No co? Chcesz ze mną wchodzić?
0: Ja tylko po receptę. Marcin, co w newsach masz dla nas fajnego?
2: W newsach mam między innymi o tym, że lekarze chcą spotkanie z premierem.
0: Cóż za przypadek.
3: A już o 12 zagramy.
0: No właśnie, to będzie miła niespodzianka. Kygo i Save My Love. Wiem, że część z was akurat rusza teraz do pracy, to tylko przekazuję szerokości i pamiętajcie, że jesteśmy razem z wami.

0: Select.
1: Pogoda.
2: Jeszcze tak ze 2-3 godziny z przewagą chmury, a później ma być przewaga słońca, 26 stopni dzisiaj w Bielsku Białej. Nocą 21 w najchłodniejszym momencie, idą upały. Jutro 27, to może jeszcze nie upał, ale już więcej słonecznych chwil. W sobotę 30 i słońce przez cały dzień. A jak upały, no to i burz można się spodziewać, a przynajmniej deszczu w ten weekend.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
2: Adrian Górny. Będzie mniej betonu, a więcej zieleni w centrum Czechowic-Dziedzic. Gmina otrzymała dofinansowanie na modernizację 3 miejsc. Przy dawnej bibliotece przy ulicy Niepodległości, w rejonie dawnego pomnika przy Rondzie Solidarności oraz przy dawnej administracji zasobów komunalnych przy ulicy Legionów. Modernizacja będzie kosztowała ponad 5 milionów złotych. Ale nie przy każdym działaniu ważne są pieniądze. Wolontariusze pomagają bezinteresownie. Od niedawna takie osoby mogą zgłaszać się do Centrum Wolontariatu w Bielsku Białej, mówi Magdalena Chodyniecka z Urzędu Miejskiego.
3: Ponad 700 organizacji zarejestrowanych w Bielsku Białej. Będziemy się starać objąć coraz więcej tych partnerów. Jest również MOPS, który również ma swój wolontariat. Seniorzy, no i ludzie młodzi, szkoły i taka własna inicjatywa.
2: Centrum Wolontariatu jest przy ulicy Cieszyńskiej 18. A na Placu Wojska Polskiego w Bielsku Białej będzie pierwszy krajowy trening pierwszej pomocy. W sobotę będzie tam można nauczyć się na przykład prawidłowego wzywania pomocy, ułożenia w pozycji bocznej ustalonej, prowadzenia resuscytacji czy tamowania masywnych krwotoków.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i ponownie z nami Marcin Sikora.
5: Na początek ograniczenie wkładu USA w siły reagowania kryzysowego NATO weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Samorząd lekarski chce spotkania z premierem. Lekarze chcą przede wszystkim zmiany całego systemu zarobków, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
6: Większość zespołu zarabia w granicach, nie wiem, 10 tysięcy złotych z dyżurami. Lekarz specjalista tam 13-14 i nagle jeden, którego pacjenci bardziej się opłacają, zarabia w tym szpitalu o 100 tysięcy. No tak być nie powinno.
5: Dlatego ratunkiem ma być nowa wycena świadczeń. Te zmiany już zapowiada resort zdrowia. W Norwegii po bramkach Erlinga Haalanda zatrzęsła się ziemia. 8 wibracji odnotował norweski Instytut Sejsmologiczny NORSAR. Spowodowane były zachowaniem się dużych zgromadzeń ludzi.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi, no i zapraszam na wspólne podkręcanie tempa. Zaczynamy tym, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo, Khalida i Grafina.

Dub Dog z Fezo i Zark, How Does It Feel w Melo Radio. No to uczucie jest wybitne. Zresztą co by nie mówić, piątek się zbliża. A skoro tak, to pogadajmy też o pogodzie, bo ta, jak się okazuje, chyba można powiedzieć, że wróciła do swojego konkretnego letniego standardu. I cały weekend będzie 30 stopni, potem od poniedziałku 27-28, także można coś planować, jakieś szybkie wyjazdy, coś takiego, do zrobienia temat. Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci, no i niech wasze fajne imprezy się kręcą.

0: A my mali sa iba ten, že v Meloradio tak podkrencame tempo. Zbuntowana Anią to nie jest, nie jest to Natalia Oreiro, ale co by nie mówić, nuta naprawdę jest wybitna i w tej godzinie też będziemy w ogóle kierować się prosto w stronę słońca, jak Ewelina Lisowska, ale to za pośrednictwem hitu bardzo wakacyjnego Moving to the Sun. Użal jeszcze w tej godzinie to ten pan, który pojawi się na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie tam być, słuchajcie Meloradio po 18.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru, 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale! Kupujemy!
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
20: Dolerła, bo niskie ceny ma.
21: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
22: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
23: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Sklep Biedronka.
1: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Bryska i Obca. Podkręcamy tempo w Meloradio. No i zapraszamy was do tego, żebyście przeżyli coś niesamowitego i to razem z nami. No bo w tym roku znowu jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. Jeżeli chcecie być w Belgii, w samym centrum wydarzeń najważniejszej imprezy muzycznej na świecie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. No i dajcie jakiś filmik, może jakąś fotkę, jak razem imprezujecie. I to w zasadzie tyle. Trzymam za was mocno kciuki. Później tylko odbierajcie telefon, no bo kiedy zadzwoni, to przekażemy dobre newsy.

0: Robin Schulz, Burps i Better Times. Cytując klasyk, kiedyś to było, teraz to nie ma czasów. Oczywiście żartuję, ale memo Januszu Nosaczu cały czas śmieszy. Słuchajcie, za chwilę newsy Meloradia, będziemy się dowiadywać o tym, co w kraju i na świecie. W sumie zbliżamy się do 13, więc pewnie dowiemy się też, co z cenami paliw.
1: A już o 13 zagramy
0: Eben i Hertz w Meloradiu. Ten numer zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli o 13 i to w punkt. Dobrze, że jesteście.
1: Reklama. Jedź na turnieju lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
16: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Notino. Today is yours. Feel good.
18: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
19: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
20: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się odmalować salon.
22: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
21: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
22: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
0: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
24: Dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,66, a diesel 6,20. Weekend zapowiada się upalny, no i wiele polskich miast zaczyna już sezon kąpielowy. A to na przykład Poznań, mówi Filip Borowiak z Ośrodku Sportu i Rekreacji.
25: Ceny biletów uległy nieco zmianie, jest drożej o złotóweczkę i te zmiany cen podyktowane są po prostu współczynnikiem inflacji.
24: Sezon kąpielowy w Poznaniu potrwa do 6 września. No i jeszcze Wielka Brytania, gdzie żyje najstarsze zwierzę na świecie. To żółw. Jonathan ma 194 lata.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Chcę być tak jak ten żółw. Też chcę tyle żyć. Naprawdę. I na przykład, żeby tyle żyć, trzeba się ruszać. Aleksander Pych przed momentem uskutecznił piękny układ taneczny. To była Baciata?
27: Tak, to była Baciata.
0: Dziękuję bardzo. A jestem Adi i zapraszam do 14.00.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno! A tu w remiksie Johna McFly'a, tak gra wam Melo na 11 minut po 13. Przy okazji, jeżeli macie ochotę na skity Melo Radia, to jest dobra chwila. Weźcie telefon i zadzwońcie pod 321-321-777 i podejmijcie wyzwanie, bo już za chwilę ruszamy z tą zabawą i będzie fajnie. 321-321-777, a obecnie Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w głośnikach Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. Mamy czwartek, trzeba trochę zaszaleć, a dzisiaj mam nadzieję, że też będzie chciała zaszaleć Karolina. Siemano!
1: Hej!
0: Co tam u ciebie, Karolina, jak się masz w czwartek?
1: A, wszystko w porządku, bliżej weekendu.
0: No, o to chodzi, bardzo dobrze. Dlatego postanowiłaś, że podejmiesz wyzwanie.
1: Tak.
0: Doskonale. Słuchaj, zabawa...
1: Nic do stracenia.
0: No o to chodzi, dokładnie, no bo podejmij wyzwanie to zabawa, która polega na tym, by faktycznie podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, to masz skity Meloradia, jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. I moje pytanie teraz brzmi do ciebie, czy chciałabyś poznać swoje wyzwanie właśnie?
1: Pewnie.
0: Słuchaj, wylosowałem dla ciebie zabawę nie mów tak, nie mów nie, czyli na zadane pytanie nie możesz odpowiedzieć tak lub nie, musi to być coś innego. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobra, to od tego momentu nie mówimy już tak albo nie. Zaczynamy. Lubisz, kiedy jest głośno?
1: Średnio.
0: Mhm. A lubisz... inaczej. Czy w Australii znajdziesz kangura?
1: Być może.
0: Mhm. A czy jeżeli syn miał matkę, to matka miała syna?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie. A powiedz mi, czy jak piszesz do kogoś na Messengerze albo Instagramie, to używasz XD?
1: Niestety.
0: Dobra, a powiedz mi, czy L4 to to samo co L4?
1: Prawdopodobnie.
0: Słuchaj, za to niestety powiedzmy, że przymknę oko, ale masz to. Skryty Meloradia są twoje.
1: Brawo! Ja, super, dzięki bardzo.
0: Czysta przyjemność. Powiedz mi, jakie plany na dalszą część dnia?
1: Odebrać dzieci i odpoczywać, byle no i... to nie padało.
0: No właśnie, trzymam za to kciuki. To chillujcie smacznie, popatki! Podejmij wyzwanie.

0: Lottery Talk to You w Melo Radio, 29 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo w czwartek. No już jutro piątek, wreszcie. Wiem, że czekaliście na ten moment bardzo długo, ale też i cierpliwie. No i proszę bardzo, udało się, za chwilę będzie. W tej godzinie jeszcze... Co to było, przepraszam, co ty zrobiłeś? Dobra, trochę się przestraszyłem, Mikołaj mnie straszy. W tej godzinie Becky Hill jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
20: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: Po reklamie.

Becky Hill i David Guetta. Remember w Melo Radio. Wy też pamiętajcie, że w tym roku możecie znowu jechać z nami na Tomorrowland. I David Guetta też tam będzie, także na 100% usłyszymy tę nutkę. Tak więc jeżeli macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Wrzućcie fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, albo cokolwiek innego. Ogranicza was tylko wasza kreatywność. Bawcie się tym, a potem my do was oddzwonimy i przekażemy dobre wiadomości. I z ważnych rzeczy, no to dojazd na miejsce macie całkowicie za friko. Także będzie też niezła integracja. Powiedzieć, że warto, to nic nie powiedzieć.

0: Mikołaj Stripsy, Hard to be Humble w Melo Radio, 8 minut do godziny 14.
1: Ciężko być skromnym, jak się nazywa Mikołaj.
0: To prawda, ale to jest Mikołas.
1: Każdy swój krzyż nosi.
0: Ładnie to pachnie.
1: A Trips to co?
0: No Trips to co?
2: Faktycznie.
1: No nie odpisuje, to prawda.
0: Iga jest obrażona chyba.
2: Na Tripsa?
0: No.
2: Ale bardzo go lubię.
3: A już o 14 zagramy.
1: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk.
0: Co może powiedzieć ciało?
2: Co chcesz?
1: Nakarm mnie.
0: Łagodną pianką.
1: Dziękuję bardzo. Hejka.
3: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
8: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
20: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
21: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
22: Lekarz, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych środków, informuje warszawski ratusz. Dawid Kasprzyk zrezygnował też z funkcji radnego dzielnicy Ursus. Uwaga na upały. IMGW wydało alerty dla 6 województw zachodniej Polski. Na termometrach w sobotę może być nawet 35 stopni. Selfie z ptaszkiem to nie jest dobry pomysł. Przyrodnicy apelują o etyczne fotografowanie i obserwowanie ptaków, mówi Natalia Zapoła z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
23: Jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
22: To szczególnie ważne teraz w okresie lęgowym.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: A czy ty, Iga, robiłaś sobie kiedyś selfie z ptaszkiem?
2: Nie zdarzyło mi się jeszcze, wiesz? A tobie?
1: Właśnie nie, ale tak z takim czarnym bym chciał. Jakimś krukiem czy coś.
2: O, takim ptaszkiem.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: A propos ptaków, dzisiaj podrywał mnie jakiś mężczyzna na środku ulicy, ale był bardzo uprzejmy.
2: Tak i co powiedział? Dzień dobry pani Igo, czy mogę panią poderwać?
1: Nie był aż tak uprzejmy, po prostu
2: zapytał
1: się... A to
2: cham zwykły, no patrz.
1: Czy wyjdziemy na kawę? A ja już miałam maczę w ręku, powiedziałam, nie no, ja piję maczę, co było bez sensu w ogóle.
2: Właśnie, co to w ogóle za gość? Na kawę cię zapraszam, przecież wiadomo, maczę, że kawa jest passé, teraz tylko maczę, nie?
1: Już stracił.
2: On pewnie nie jest z Warszawy.
1: A, to trzeba mu wybaczyć. Igo Mikołaj, siemanko.

0: Wiesz, Mikołaj, ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi w tej piłce nożnej.
1: Chodzi o to, że piłka jest jedna, bramki są dwie.
0: I ilu jest tych ładnych piłkarzy?
1: 11 na drużynę. W sensie na boisku. Na ławce jest ich więcej. Ale właśnie, kiedy się ich postawi wszystkich na murawie,
0: tak,
1: no to fajnie by było ich zobaczyć.
0: Oj, tak.
1: A mówię o tym dlatego, że na mundialu właśnie mała drama, jeśli chodzi o reprezentację Anglii, która pyknęła Chorwację 4-2.
0: Brawo!
1: Bardzo dobry wynik dla nich. No tylko właśnie Thomas Tuchel miał taki drobny problem.
0: Kto to jest?
1: To jest trener reprezentacji Anglii. Mhm. I powiedział, że jak były grane hymny, tak, to on chciał zobaczyć swoich chłopaków, poczuć tę dumę narodową, ale wszystko mu zasłonili fotoreporterzy i on teraz zgłasza wniosek formalny do FIFA, żeby ich usunąć.
0: On jest bardzo samolubny, patrzy na nich cały czas, a taki fotoreporter to może tylko chwilkę. Ja w ogóle nie zgadzam się z nim.

0: No Money, Galantis Meloradio. Mamy już sezon wakacyjny oficjalnie rozpoczęty?
1: Tak, już teraz.
0: Czemu nie? Czerwiec, tanio, rzekomo.
1: Nie, dobra, myślałem, że już w szkołach się zaczęły wakacje.
0: W szkołach jeszcze nie, ale ludzie generalnie lubią w czerwcu pojechać na wakacje, bo właśnie jest tanio.
1: Tak, tak. Tak nad morze można na przykład pojechać. Aha. No tylko się okazuje, że Bałtyk nie jest wcale taki tani. To znaczy już od dawna wiedzieliśmy, że tam potrafi być drogo, te wszystkie paragony, grozy i tak dalej. Ale zrobiło się głośno o hotelach.
0: Tak, ja nam znalazłam, słuchaj, taki fajny apartament, 34 metry kwadratowe. Ja, ty.
1: Wow.
0: Mhm, 10 tysięcy, prawie 11, co ty na to?
1: Ale stawiasz, tak?
0: No, za tydzień, a nie możemy na pół chociaż?
1: No nie wiem, no za...
0: Czekaj, mam tańszą opcję.
1: Za 11 tysięcy to można już gdzieś wyskoczyć za granicę.
0: Ale poczekaj, Władysławowo, wprawdzie tylko śniadania, również tydzień, 10 tysięcy złotych.
1: A, Władysławowo, mój kolega zawsze tam jeździ, mówi, że tam mafia robi najlepsze zapiekanki.
0: Naprawdę?
1: No, że jest taka buda z zapiekankami i to jest przykrywka dla mafii, ale podobno są super.
0: Najważniejsze, że zapiekanka jest dobra, okej? <okay? laughs> Ale wiesz, możemy zawsze wejść na meloradio.pl i trochę nam Melo pomoże.
1: Tak, możemy wam dosypać 200, nawet 500 złotych, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy.
0: Róbcie to już teraz w tym momencie. meloradio.pl.

0: Anima, Joe, The Beautiful w Maloradiu.
1: A wiesz, co jest piękne? Że w końcu odkryłem jeden skuteczny sposób na to, jak się odpędzić od komarów.
0: Naprawdę? Ja jestem z Olsztyna, to jest mój częsty problem.
1: No to dobrze się składa, bo jeszcze w tej godzinie powiem ci, co zrobić, żeby to ciebie nie kąsały.
0: Jej!
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama. Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grill House Sokołów. Jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet 2.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC.

0: Hafta ESK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Meloradio Bielsko-Biała.

0: Natalia Nykiel. Spokój w Meloradiu. Ja to bym chciała mieć taki spokój, że wychodzę nad jezioro i żaden komar mnie nie atakuje.
1: To słuchaj, mam dla ciebie super protipa, ponieważ naukowcy tam zbadali, co przyciąga komary.
0: Co przyciąga komary?
1: I na podstawie ich badania wywnioskowałem, co trzeba, a raczej kogo trzeba ze sobą wziąć, żeby nas nie gryzło. Mianowicie, idąc na grilla albo na ognisko, albo gdziekolwiek nad wodę, zabieramy ze sobą koleżankę w drugim trymestrze ciąży.
0: To
1: bo
0: straszne.
1: One przyciągają komary najbardziej.
0: Aha.
1: A nie dość, że to jeszcze jest w ciąży, więc będziecie miał kto do domu odwieźć.

0: Ale ogień w Meloradiu.
1: No ta.
0: A wiesz, że nie wszędzie można korzystać z social mediów?
1: Gdzie nie można?
2: A gdzie nie można, gdzie nie będzie można, to powiem za chwilę w newsach.
1: To ja tam jadę.
3: A już o 15:00 zagramy.
0: Jesteś chyba za stary.
1: Fast Car Superstar. Jak to za stary?
0: No bo masz tam ileś lat, ile masz, nie
1: aha,
0: wiem.
1: Dyskryminacja.

0: Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
9: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harciarek on the mic.
11: Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej jest głównym podejrzanym. Posługuje się paszportem gruzińskim i ma bogate portfolio kryminalne, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
11: Jeszcze dziś zatrzymany może usłyszeć zarzuty. Sprzedaż nowych mieszkań rośnie tylko w Warszawie i Trójmieście, wynika z raportu portalu Rynek Pierwotny. Stolica wciąż jest najdroższym rynkiem. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wyniosła w maju 19 900 zł. Zakaz posiadania kont w mediach społecznościowych wprowadzają Zjednoczone Emiraty Arabskie. To pierwszy kraj arabski, który wprowadza takie obostrzenia dla dzieci poniżej 15 roku życia.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i spojrzymy na biust.
9: Fantastycznie.
10: Ale nie mój.
9: Ale nie powiedziałem, że twój.
10: Iga Mikołaj.

0: To szał z Meloradiu. Jak jest mundial, to musi być Miss. Miss Mundialu.
1: Tak, 4 lata temu Miss Mundialu została Chorwatka.
0: Iwana
1: Knoll. I teraz fantastyczny nagłówek. Iwana Knoll i jej biust meldują się na trybunach po 4-letniej przerwie.
0: I prawdopodobnie utrzyma ten tytuł, bo ma wspaniałe walory.
1: No, tak.
0: Rzekomo.
1: Tak.
0: Duże przynajmniej.
1: Są większe od tego pucharu, który trzyma na zdjęciu.
0: One w ogóle są większe niż jej głowa.
1: Faktycznie.
0: A za chwilę daj łyka a propos smacznych rzeczy.

0: Dim z Bambi Weima, Przyjaciele. Daj łyka w Meloradio. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie. Czas, żeby się polał, drogi Mikołaju, do zgarnięcia.
1: Oczywiście, przepraszam, to taka nakrętka.
0: Aha. Fajny dźwięk. Do zgarnięcia dzisiaj, myślę, że skiety od Meloradia. Mikołaj polewa.
1: Oczywiście. O, jaki już kolor!
0: O, jeszcze.
1: To już do pełna.
0: To szkło.
1: Tylko i wyłącznie do pełna.
0: To ja biorę łyka.
1: Rzeczywiście, uważaj, żeby cię nikt na korytarzu z tym nie złapał.
0: Bardzo słodki napój. Bardzo słodki.
1: Też się napiję. Ale tak tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy.
0: Ale jest też chemiczny, żebyście sobie nie pomyśleli, że my pijemy coś innego niż naprawdę pijemy.
1: Dobry rocznik.
0: Przestań.
1: Z tego roku? Mam nadzieję przynajmniej.
0: Przestań. To nie jest to, ale blisko.
1: To nie to, ale blisko. To jest... No, większej podpowiedzi już chyba nie ma.
0: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to wbijajcie na meloradio.pl, znajdźcie odnośnik do WhatsAppa i nagrajcie nam głosówkę albo napiszcie, co to takiego. No to do pełna. Daj łyka w Meloradio. Weź jeszcze raz tego łyka.
1: A jakby to odstawić tak na 2 tygodnie, to chyba by się zamieniło w to, nie?
0: Może.
1: Dobre.
0: Mi to nie smakuje w ogóle.
1: Co ty gadasz? Przecież widziałem cię niejednokrotnie

0: Dibausa, Magnetic. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradio. Trwa zabawa Daj Łyka. Dzisiaj chyba było bardzo trudne, bo jest jedna poprawna odpowiedź, ale najpierw przypomnijmy nasze doznania. Mhm. Bardzo słodki napój.
1: Tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy. Jedna jest poprawna, ale odpowiedzi było więcej. Strzelaliście w kwas chlebowy, w kole, w szampana bezalkoholowego, w kombucze, kompot truskawkowy, sok z aronii, sok porzeczkowy. No nie.
0: No nic z tych rzeczy, na szczęście jest z nami Natalia. Cześć Natalia.
2: No cześć.
0: Co tam piliśmy?
2: Ja myślę, że piliście sok winogronowy.
0: Brawo, wygrywasz skarpetki.
2: Super, dzięki.
3: Daj Łyka w Meloradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dnieotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: O reklamie. Autopromocja.
17: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Calvin Harris. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a teraz przenosimy się do Trójmiasta.
1: Tam w Trójmieście była akcja z kolejnym lagunem w naszej pięknej Rzeczpospolitej. Kiedyś w Krakowie, pamiętasz, była taka akcja, że kobieta zadzwoniła, że lagun na drzewie siedzi.
0: Croissant. Tak. Nie, przepraszam, croissant.
1: Croissant to był. No to teraz w Gdańsku właśnie była akcja ratowania lisa z brzegu, no i się okazało, że to lis pluszowy.
0: Ci ludzie powinni zacząć nosić okulary, to raz. A dwa? Nie, w zasadzie nie mam nic więcej do dodania. Ale nie chciałam też im cisnąć, tylko że no, jak można pomylić?

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: David Guetta, Bibi Rexha. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Mikołaj, je vais en France.
1: Je co?
0: Je vais en France.
1: Ah, oui, oui.
0: Pourquoi? C'est chaud.
2: Francja? A, Francja, tak, Francja będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat.
0: No jadę do Francji.
1: Jedziesz? Kiedy?
0: Nie wiem, ale nie wracam. A ten numer zagramy.
1: No to arrivederci, jak to mówią w Paryżu.
0: Au revoir. Punktualnie o 16.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Ekspert.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Po reklamie.
16: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
17: Adrian Górny. W ten weekend będą dni żywca. Na piątek, sobotę i niedzielę zaplanowano m.in. koncert muzyki filmowej w Amfiteatrze pod Grojcem, rodzinne atrakcje sportowe, dni otwarte Muzeum Miejskiego, spotkania literackie i poetyckie, czy kino na leżakach i potańcówki w parku w Żywcu. W Pszczynie będzie spotkanie autorskie z Sylwią Winnik. To autorka książki Dama z perłą, powieści inspirowanej życiem Daisy Hochberg von Bless, związanej z Pszczyną. Spotkanie będzie 28 czerwca o 16.30 na wyspie przy herbaciarni Daisy. Wstęp wolny. Powiatowo Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie zaprasza na rodzinne granie w siatkówkę na Orliku przy Zamenhofa w sobotę od 10. Termin na zapisy co prawda już minął, ale można wpaść i pokibicować.
18: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
19: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Częstochowie szykuje się referendum w sprawie odwołania prezydenta. Krzysztof Matyjaszczyk jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych, ale nie chce odejść z urzędu, mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń.
18: To jest ośmieszenie nawet Częstochowy w oczach całego kraju. Ja mam znajomych w wielu miastach i mówią: Marcin, co u was się jeszcze musi takiego stać, żeby zmieniła się władza?
3: Na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów inicjatorzy mają 2 miesiące. Polska i Niemcy uruchamiają kolejowy bilet przyjaźni. Skorzystają z niego osoby od 18 do 27 lat. Dzięki biletom będzie można podróżować koleją po kraju sąsiada. Na koniec upalna Francja. Jest tam tak gorąco, że odwołano pociągi, a w szkołach skrócono lekcje. Temperatury w niedzielę i poniedziałek mogą sięgnąć nawet 40 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: A to Freak Fight, mamy godzinę 16 i mamy również rozwiązanie dla fanów truskawek.
20: Tak, w końcu nie trzeba będzie chodzić na targ ani do sklepu.
19: Przepychać się.

0: Holland w Belgii, a ja ostatnio usłyszałam o świetnym rozwiązaniu dla fanów truskawek. Truskawkomaty.
1: Mi się wydaje, że Polacy to jest jedyny naród, który nie zostanie zniszczony przez Skynet, bo my kochamy automaty.
0: Uwielbiamy truskawkomaty.
1: Mamy wszystkie po prostu rzeczy z automatu, jakie byście chcieli.
0: Ziemniaki.
1: Ziemniaki są. Ja mijam taką stację w drodze do domu i tam jest taki automat sushi i widziałem, że ktoś tam faktycznie coś kiedyś zjadł.
0: A przeżył?
1: No to właśnie jest niewiadoma jeszcze.
0: Oto jest pytanie. Z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje.
1: No to przyniosę ci na jutro.

0: wszyscy.
1: Tam,
0: taradam, tam, taradam, tam, tam, tam, tam, tam, tam.
2: Yeah.
0: Girls in Love. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. 10 tysięcy złotych można dostać taką nagrodę.
2: Ale proszę oddać.
0: Jak to,
2: no
0: teraz?
2: No bo to nie dla ciebie nagroda, tylko dla mnie.
0: No ale dałeś mi taką nagrodę.
2: Ale to jest dla mnie nagroda jednak, się okazało.
0: I to nie jest kłamstwo, to jest prawda.
2: Taki scenariusz się przydarzył niestety Andrzejowi Witkowi, który został mistrzem Polski w biegu ultra.
0: Świetne.
2: Po raz kolejny zresztą. I dostał 10 tysięcy złotych nagrody.
0: Piękna
2: takim
0: nagroda.
2: Czeku tam na scenie mu dali, nie,
0: wow,
2: oficjalnie.
0: Fanfary.
2: Wszystko super, dostał od organizatora, a kilka dni później dostał telefon, że te pieniądze od organizatora jednak miały być dla organizatora i żeby oddawał.
0: Może ten organizator jest bardzo biedny, tego tak oceniasz.
2: No właśnie, ale widzisz, no i tak się szanuje naszych polskich sportowców. No co, nie pamiętasz, jak było z tym olimpijskim komitetem cały, co im tam naobiecywał jakichś...
0: Och, faktycznie.
2: ...bonusów i tak dalej, a potem się okazało, że zonda krypto zawinęła manatki.
0: No bo zresztą kto oddaje i zabiera?
2: Ten się w piekle poniewiera.
0: Babcia miała rację.
2: No właśnie. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: teraz, teraz kącik ten. Naukowy.
1: Czekaj, teraz zrobimy to, no.
0: A? No.
1: Wejście, o.
0: Zapominasz tak słów?
1: Wiesz co, to się nazywa ten, no...
0: Letologika.
1: To jest określenie stanu, w którym nie możesz przypomnieć sobie potrzebnego słowa.
0: Szefowie często to mają, nie?
1: Tak, tak. Przychodzisz, mówisz podwyżkę, oni co?
0: Wolne.
1: Co?
0: Co? Wolne, jakie wolne.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
12: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
16: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda. Po reklamie.

0: Wiecie, co łączy Cyryla i Melo? I on i my będziemy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To mi się chyba nigdy nie znudzi. Niesamowicie się cieszę, że możemy to przeżywać razem z wami, bo tak to jest przeżycie.
3: I teraz wchodzimy w taką decydującą część tej właśnie atrakcji, którą mamy wam zaserwowaną. Dzwonimy do Patrycji.
0: Dzwonimy do Patty. Patty musi odebrać. Nie ma innej opcji. Ma na to 5 sygnałów. Trzymamy za nią mocno kciuki. Chyba się udało.
4: Halo, halo.
0: Cześć, Patrycja. Iga, Mikołaj, Melo Radio.
4: Cześć, Iga.
0: Patty.
4: Właśnie was słucham.
0: Aha. Oh. Czy dupcia twoja jest już gotowa, że tak zapytam?
4: No pewnie.
0: Mi chodziło oczywiście o formę. Formę na lato.
4: No pewnie. Forma jest zrobiona, jest gotowa. Pośladki wyćwiczone, brzuszek płaski. Można zakładać krótkie koszulki i świecić pięknym brzuszkiem.
0: Bardzo mi się to podoba.
3: No to super. Właśnie widzieliśmy, że z przyjaciółką Kasią robiłyście specjalny trening przygotowawczy, tak? Na Tomorrowland.
4: Ale no to... my trenujemy nie od teraz, to zaczęłyśmy wcześniej.
0: No właśnie, Mikołaj.
3: Bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Patrycja, zrobimy teraz w taki sposób, że zadzwonimy do Kasi, a ty zapytaj się jej, czy jest gotowa na codzienne czerwcowe treningi.
4: Dobra.
0: Sprawdzimy to. To my się wyciszamy, a ty już rozmawiaj ze swoją przyjaciółką. Oby odebrała.
5: Halo, halo.
4: Cześć, Kasiu, z tej strony Patrycja.
5: Dzień dobry.
4: Jesteś gotowa na codzienne treningi w czwartek?
5: Jak najbardziej.
4: Aha. A wiesz, dlaczego pyta?
5: Nie.
0: Cześć, cześć, Kasia. Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Cześć.
5: Cześć.
0: Ty też masz formę już zrobioną, powiedz mi.
5: O kurczę, i to jaką?
3: No dobrze, ta będzie
5: cały czas
3: wam
5: trenujemy,
3: bardzo
5: żeby
3: potrzebna.
5: Cały czas trenujemy, żeby być jeszcze lepsze.
0: Okej. Okay.
4: Słuchajcie, my trenujemy, bo teraz się zapowiada ciepły weekend, więc chcemy wyciągnąć to ciało na wierzch.
0: Oj tam weekend, ta forma jest wam niezbędna, bo dziewczyny. Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
4: Naprawdę?
0: Naprawdę.
5: Oh my god.
4: Kaśka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
3: Dziewczyny, do tego zabieramy was oczywiście z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
4: O matko, dziękujemy, ale się cieszymy!
5: Ale ekstra Boże, dziękujemy bardzo!
0: To nie koniec atrakcji, Tomorrow paki też u was lądują, plecak, bluza, skiety.
5: Wow! Dzięki!
3: I będzie też zestaw kosmetyków. Mam nadzieję, że jakiś brokat też się tam znajdzie.
4: No
3: dla was.
4: Koniecznie,
5: mam nadzieję,
4: ale mamy,
5: że się zmieści.
0: Dziewczyny, ja od razu wam mówię, że siedzę obok was w tym busie, dobra?
4: No pewnie.
5: Boże, zapraszam.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
1: A już o 17 zagramy.
2: WW Kashmir Bad.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
0: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Co jest grane w Bielsku-Białej?
12: Adrian Górny. W sobotę będzie czwarty chałcnowski piknik w ogrodach. Od 15 do 18 przy ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk 1. Będą koncerty, warsztaty szydełkowania, plastyczne czy z klockami, mobilne planetarium astronomiczne, balony, słodki poczęstunek oraz ognisko z kiełbaskami. 27 czerwca w Bielskim Centrum Kultury będzie gala musicalowa. O 20:00 Bielska Orkiestra Kameralna zagra największe musicalowe hity, ale również te mniej znane piosenki. Wstęp wolny. Dla miłośników ruchu na świeżym powietrzu mamy propozycję wakacyjnego turnieju pickleballu. To sport rakietowy, podobny do tenisa. Turniej będzie 4 lipca na Orliku przy Zamenhofa w Pszczynie. Są zapisy, różne kategorie wiekowe, rywalizacja w deblach i singlowa.
11: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
13: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
14: Ula Harciarek on the mic.
15: Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany, ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery z młodym koordynatorem SOR-u, który miał w ubiegłym roku zarobić 1 600 000 zł. Polska ambasada w Rzymie ostrzega przed kopułą gorąca, bo do Włoch nadciąga fala upałów. W weekend może być prawie 40 stopni. Upalny weekend szykuje się też w Polsce. Na skwar gotowe są już na przykład Katowice. Ustawiono tam kurtyny wodne.
16: Myślę, że jak jest upał, to są bardzo potrzebne, bo zawsze jakieś orzeźwienie dają.
17: Będzie 32 stopnie, a nawet 34. Koniecznie trzeba się chłodzić.
18: No jest upał straszny, więc jak jest chłodzenie, to naprawdę się przyda.
15: W Katowicach stanęły też miski z wodą dla psiaków.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Meloradia.
13: Tak jest. W ogóle kopuła gorąca to brzmi jak moja sypialnia w lato.
14: To dobrze?
13: Nie.

0: Uwielbiam, aj no korida w Meloradio. A
1: banger.
0: Teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, na stronę meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo mamy pytanie.
1: Pytanie brzmi: co można robić w łóżku na literę P?
0: W łóżku na literę P można na przykład...
1: Ja lubiłem na przykład w łóżku sobie popatrzeć na teledysk do Aino Corrida.
0: Naprawdę? Ja lubię popisać z tobą na przykład w łóżku.
1: Co można robić w łóżku na literę P? To jest pytanie do was. Odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Głosówki albo tekstówki.

0: Lordly. Co można robić w łóżku na literę P?
1: No wiele rzeczy.
0: Na przykład?
1: Na przykład można przyjemności sobie jakieś sprawić.
0: Nawzajem.
1: Na przykład można zjeść ptasie mleczko, też na P.
0: A ja pomyślałam o czymś innym. Aha. A propos przyjemności. Aha. No w ogóle przyjemności to też jest na P. Hmm?
1: No, dlatego to powiedziałem.
0: I sprawdzamy, drodzy słuchacze, jakie są wasze pomysły. Czekamy na głosówki od was i wiadomości tekstowe przez WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
2: Można pajacować.
0: Pewnie, że tak.
3: A literę P można sobie pomarzyć.
0: A o czym? No, o pensji.
1: O właśnie.
0: O pensji można pomarzyć.
1: Pięknie.

0: A ten piękny głos to jest Sheeran. Martin Garrix, Repeated w Melo Radio. Sprawdzamy, co można robić w łóżku na literę P.
1: Mhm. Na przykład posłuchać pięknego głosu Eda Sheerana.
0: Albo...
2: Oczywiście na literę P w łóżku można pić b***ka.
1: No oczywiście, że tak.
0: A jak?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Wieczorami idę w Melo
4: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
12: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
16: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Popływać można, można nad wodą. Wersów, Trip z Melo Radio. My sprawdzamy, co można robić w łóżku. Na literę P. Zaskakujecie nas waszą kreatywnością. Pogłaskać pupila to mój faworyt.
1: Można, robię to codziennie. No kota w sensie głaszczę w łóżku, bo przychodzi.
0: Nie, no rozumiem. Jest
1: no
0: też głosówka od naszej słuchaczki.
2: Na literę P w łóżku można pieprzyć, ale nie to, co o czym wszyscy myślą, tylko na przykład kanapki do łóżka, jak mąż przyniesie.
0: Gdzie jedzenie w łóżku?
1: No ale palić też można w łóżku, ktoś napisał.
0: To jest skandal. Skandal. A ty palisz w łóżku?
1: Nie. Nie, bo mi niewygodnie.
0: Sprawdzę to. Body talk, ale Farmen, podkręcamy tempo.

0: Ale mi siada ta nowość, muszę wam powiedzieć. Iga, a tobie?
1: Co taka cisza nastała, niezręczna?
2: Nie.
0: Bo Iga się zasłuchała.
2: Bardzo mi się podoba.
1: Biegnij, biegnij, rzeka.
2: A, no, to
0: a nad rzeką będziemy jutro my.
2: Dosłowne. I płynę w melo.
0: Tak, nasz nowy cykl imprez. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Jej.
0: Jestem gospodarzem, więc
2: naprawdę,
0: zapraszam was wszystkich.
2: Prawda.
0: No bo jutro 30 meloradia prosto z nad warszawskiej Wisły.
2: Czy będę mogła powiedzieć do mikrofonu siemanko?
0: Będziesz mogła.
2: Ale super.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Zakaria i siemanko powie nam Andy Dust. Iga, ale zdradzę ci sekret.
2: Zdradź mi sekret.
0: Teraz też możesz powiedzieć siemanko.
2: Siemanko.
0: O! O! Brawo! Możesz dać nawet buzi.
2: Mua.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: One latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.
12: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
13: Policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, 36 lat i kryminalną przeszłość, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
14: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
13: Policja sprawdza, czy morderstwo było zlecone. Jutro paliwa będą tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. No i jeszcze o nieoczekiwanym gościu na Uniwersytecie w Kolumbii. Do budynku wszedł jaguar. Został jednak szybko odłowiony. Nikomu nic się nie stało.
15: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Idę w Melo.
1: Ula, mam do ciebie jedno małe pytanie.
2: Oddaję.
1: Powąchaj teraz tak. Czujesz?
2: No, czuję.
1: Tak pachnie piątek. Piątek, który się zbliża.
2: Super.
1: On już się unosi w powietrzu, więc odliczajmy do niego razem. Pychu z tej strony, siemano. Fajną muzę mam dla was. Andy Dust i Harris, Zakaria. To na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Medusa, Ion Rica, Mamile, Melo. Don't Wanna Go Home. To za nami 9 minut po 18, a za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, a wy zgadujecie, co mi po tej głowie chodzi. A dziś jest to czynność. No i moja podpowiedź. Musimy tę czynność robić już coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać do zgarnięcia merch o tym Meloradia. 321 321 777. Ten numer za kilka chwil wam się na pewno przyda.

0: Oni byli Sigmą, zanim to było modne. Sigma i Nobody to Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. No to ja mam do was jedno ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No zachęcam, żebyście weszli do mojej głowy, co może być ryzykowne, ale do odważnych świat należy. Myślę dziś o czynności. No i tę czynność musimy wykonywać coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Jeżeli macie pomysł, co to może być i chcecie zawalczyć o merch od Meloradia, torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dzisiaj dla was. Jeżeli chcecie o niego powalczyć, to dzwońcie już teraz prosto na antenę Melo. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. Można od razu strzelać, można zadać jakieś pytanie, no to ja przypomnę, o co chodzi. Chodzi o czynność, no i musimy tę czynność robić coraz rzadziej, no bo robi to już teraz za nas taka pewna fantastyczna maszyna. No to odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
2: Cześć, jestem Andrzej.
0: No cześć, Andrzej. No to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
2: Strzelam, że no to chodzi o odkurzanie.
0: Aj nie, ale dość blisko, muszę przyznać. No to odbieram za chwilę kolejny telefon, który mam nadzieję, że zadzwoni. 321-321-777. Nie bójcie się, możecie spróbować, możecie zapytać, możecie od razu też strzelać, tak jak zrobił to przed chwilą Andrzej. Ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
3: Ja jestem Krzysztof.
0: No cześć Krzychu, no to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
3: A, pytam.
0: No to dawaj.
3: Czy to jest jeżdżące?
0: Nie, to zdecydowanie nie jest jeżdżące.
3: Dobra, to może strzelę to zmywarka.
0: No konkretniej chodziło mi o zmywanie naczyń, ale no dobra, niech będzie, zaliczam, stary. Brawo, ty, torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie. A ty lubisz zmywać, czy też masz zmywarkę, która to robi za ciebie?
3: Ja uwielbiam, jak zmywarka robi to za mnie.
0: I to się nazywa luksus, na który my wszyscy zasługujemy. I tak powinno być.
1: O czym myśli Pychu?

0: zahipnotyzował nas swoimi harmonikami, a teraz hipnotyzuje nowym numerem Babylon. To Yearbook w Meloradiu. Właśnie jedno z nowości na naszej playliście. 27 minut po 18. No a w tej godzinie udowodnię wam jeszcze, że nic nie może wiecznie trwać. I to dosłownie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
3: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20 na 80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill.
7: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Poison to Groove Coverage. Takim klasykiem, no was mam nadzieję, zaskoczyłem. Słuchacie Meloradia, za to za chwilę pojawi się zupełna nowość. Gipsy, jego karnawał, 18 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. 26 lat. Tyle trwał związek Tomasza Kota, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, z jego żoną Aleksandrą. Trwał, no bo dowiedzieliśmy się, że właśnie się skończył. No mam nadzieję, że to nie dlatego, że mundial trwa i pani Aleksandra się wkurzyła. Drogie panie, jeszcze trochę i się on skończy i myślami do was wrócimy, naprawdę.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Spędzamy dla was tempo, za chwilę wybije 19, ale to wcale nie jest za późno, żeby zgłosić się po przygodę życia, no bo taką chcemy wam zapewnić. Możecie razem z nami wsiąść do Melo Partybusa, no i pojechać prosto do Belgii, do miejscowości Boom, a tam odbędzie się tegoroczny Tomorrowland. I naprawdę na wielu nazwiskach możecie zawiesić oko, od Davida Getty po Armina Van Burena, przez Olivera Heldensa, Martina Garrixa. Naprawdę fantastyczni światowi DJ-e pojawią się w Belgii. Wy też tam możecie być, meloradio.pl. Tam zgłoszenia i szczegóły.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Melo. A zagram go przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
6: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 19, nie ziewamy, to jest dopiero początek tego wieczora, ja wszystko widzę. Ale spoko, zagram tak, że ziewać wam się odechce. Holy Molly, Shut a Friend, to wam na pewno pogram. Będzie też Bob Sinclair i Kajza z numerem I Can't Wait, to zaczynają Bibi Rexa i Faithless. To New Religion, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Sinclair, I Kais of Mela. So I can't wait. 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

Uwaga, polecę sucharem. U niej to zawsze na plus. W końcu to doda, co nie? Melodia ta w melo. Jeśli napiliście się wody, to bardzo dobrze, polecam po tym sucharze, ale dlaczego mówię o tym, że na plus? No bo teraz czas na kasę.

0: zmęczone nogi, więc na samopalacz jakąś tam tą rękawicę do smarowania, żeby to wyszło super, żebym ja nie wyglądała jak Klaudia Sadownik.
1: Dobrze, że ja tego nie powiedziałem. Ja... Ale dobra, w sumie się trochę zgadzam, żeby nie było. Ale słuchaj, bo ładna pogoda ma być w ten weekend. Czyli jak rozumiem, ty chcesz się trochę poopalać, ale tym samoopalaczem sobie jeszcze trochę pomóc.
0: No właśnie, no do tej pory mieliśmy słabą pogodę, także mam blade nogi i jestem jak córka młynarza.
1: To jak to się robi, żeby ten samoopalacz tak ładnie wyglądał? Bo ja w sumie nie mam zielonego pojęcia.
0: A ty mnie się pytasz? Ja też nie wiem. Jak ostatnim razem kładłam, to też były plamy.
1: Czyli dajemy na eksperymenty.
0: Mam nadzieję, że wyjdzie.
1: Ja wierzę w naukę i wierzę, że ty dasz radę, Oliwia. 200 w tym momencie lecą do ciebie. Taka szybka kasa na ten samoopalacz trafia w twoje ręce.
0: Dzięki liczne.
1: A w sumie to trafi, jak tylko pójdziesz do bankomatu. Już się możesz do niego wybierać. Tak działa szybka kasa od Melo. Prawie od razu macie ją u siebie.
2: Szybka kasa od Meloradia.
1: A już teraz walczycie nie o 200, a aż o 5. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się po 500 zł. Taką szybką kasę na weekend.

0: Better Times. Jedna z naszych nowości na playliście Meloradia to Robin Schulz i Barbs. Na ta nowość czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Wasza lista hitów już jutro po godzinie 18, no i wy będziecie mogli ją współprowadzić. W jaki sposób, zapytacie? A może to się wydarzyć, jeżeli wbijecie na naszą barkę nad warszawską Wisłą, na Melobarkę. Odpalamy cykl imprez Płynę w Melo, na których będę prowadził dla was i razem z wami 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl. Anioły i demony, Tymek, ten numer na pewno do 20 się pojawi na antenie Meloradia, to takie szczegóły muzyczne.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapchastego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: sklep. Biedronka. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
3: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9.

A nie i demony, Tymek, Big Sighty Days w Melo, tak podkręcamy tempo. Za chwilę zupełna nowość się pojawi na naszej playliście. Będzie Vichain, Smokers i Oaks z numerem Ego. No a kto do tego numeru nie bawił się na domówkach, ten życia nie zna. Przyznacie, właśnie Anioły i Demony, Tymek za nami. 17 minut, tyle zostało do 20. 15,6 cala. Właśnie mam przed oczami ranking, który pokazuje, że to idealny rozmiar laptopa według nas. No właśnie, jak się już decydujemy na taki zakup, to zazwyczaj kupujemy właśnie taką wielkość. No i co? Kto jeszcze wątpi, że rozmiar ma znaczenie?

0: Ale to jest mocny hit. Roundboss i Sewek, to Move Your Body w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A jeżeli chcecie, żeby tak brzmiały wasze wakacje, no to cały czas możecie to zrobić totalnie za free. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy wam zapewnić wakacje życia na Tomorrowland. Prosto w Belgii, w miejscowości Boom to się odbędzie. My was tam chcemy zabrać, meloradio.pl. Tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej akcji.
1: A już o 20:00 zagramy
0: All the Time, John Summit i DJ Smokers. Ten numer na antenie Meloradia. Punktualnie o 20:00 zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na American Cars Mania.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę w Melo.
6: No i już mamy 20 na zegarach. Halo Kikali, tych numer Dive Into Me. To wam na pewno zagram w tej godzinie. Będzie Junotas i Janik z numerem Narcotica. Zaczynają John Summit i The Chainsmokers. All the Time przygotowałem dla was na sam początek. Punktualnie 20 na zegarach, a my już gramy. Kiedy inni gadają, tacy jesteśmy fajni. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Turn the Lights Off, to Justa i Jaxta i Live Mela. Za chwilę Jan Kleosia się pojawi razem z Jonatanem i ich numerem Noc Aniołów. A nie wiecie może, co zjeść na kolację? No słuchajcie, podobno dziś mamy dzień sushi. Więc jak chcecie sobie zrobić jakiś taki fancy wieczór, tak w nagrodę za prawie cały trudny tydzień, no to lepszej okazji chyba nie ma. No ale właśnie, jak już tak sobie gadamy o jedzeniu, no to jakie danie jest waszym takim comfort foodem, waszym ulubionym jedzonkiem ever? Takim, że wiecie, zawsze jak je zjecie, jak sobie je przygotujecie, to pojawia się banan na waszej twarzy. Co to takiego jest? Dajcie mi znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Jestem mega ciekawy, jakie wy macie smaki. Z chęcią usłyszę wasze piękne głosy. No i przy okazji do rozdania mam torby i pomadki z naszym logo, z logo Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To co tam lubicie sobie szamać? Jakie danie jest waszym ulubionym? No i co, umówieni? Mogę na was liczyć? Wysyłacie głosówki? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Meloradio! Mam 12 prac, jedną na boku, 20.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i jest naprawdę duża szansa, że ten numer usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, no bo właśnie tam wystąpi Rainier Zunewelt, nasz kolega z Holandii, który właśnie między innymi współtworzył ten numer, ale oprócz niego też pojawią się James Hype, Urzel, będzie Axwell i Ingrozo, cała masa światowych DJ-ów na najwyższym poziomie. To czeka was w te wakacje w Kołobrzegu, a już jutro po 21 odpalamy specjalny program Sunrise on Air na antenie Meloradia. Będą do zgarnięcia wlotki. A teraz macie nowość na antenie Melo. To Matilo i Without You.

0: Tak, podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a ja was zapytałem, jakie jedzonko jest waszym ulubionym, takim, którym wiecie, no możecie się oddać całemu, takie, które powoduje u was od razu banana na twarzy. Dajecie mi znać cały czas głosówkami na WhatsAppie Meloradia, bardzo dziękuję za wszystkie i namawiam, żebyście wysłali ich więcej. No i Tomek wysłał głosówkę, z którą ja się totalnie utożsamiam, no bo widzę, że mamy takie samo podejście do ulubionych smaków.
1: Hej, hej, witajcie serdecznie. Moje ulubione danie ewidentnie kluski ziemniaczane z boczuszkiem, dużą ilością ociekającego tłuszczu, no i czasami z kapustą kiszoną. No miam, no ever.
0: No Tomek, łączy nas już coś. Na pewno to, że forma na lato, to kiedyś się zrobi, ale na pewno nie w to lato. Mega!

0: Meloradia za chwilę wybije 21, ale zanim ona, no to jeszcze sprawdzam WhatsAppa Meloradia, no bo poprosiłem was, żebyście dali mi znać, jakie wy macie dania, które określacie jako comfort food. Takie, które powodują, że od razu banan na twarzy wam się pojawi, jak tylko sobie pomyślicie, że moglibyście je zjeść. No i Kamila nagrała głosówkę na WhatsAppie Mela.
1: Hej, ja tańczę zawsze z radości na myśl, że będę jadła pizzę mojego męża, na którą kiedyś nawet wygrałam od was kasę.
0: No, proszę bardzo, widzicie, warto się zgłaszać na meloradio.pl po szybką kasę, ale w sumie, no ja też lubię taką pizzę, której w ogóle nie muszę robić. Ani gotować, ani sprzątać potem. Ja cię, Kamila, w pełni rozumiem.
2: A już o 21:00 zagramy.
0: Ale so i Sasha Destiny. No i nie będziecie musieli długo czekać, bo 21 wybije już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, kiedy inni będą gadać, punktualnie o pełnej.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara... Na mediaexpert.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dnieotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow,
8: Jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
19: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
20: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
23: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
24: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: Na zgarach punktualnie 21. Jaki jest wasz comfort food? Takie jedzonko, na które zawsze się cieszycie. O tym cały czas gadamy. No i Kinga nagrała się na WhatsAppie Meloradia. No to dawaj.
2: Kiedy jestem głodna, to jem kebaba. Ja jem kebaba. Moje ulubione danie, oczywiście kebab.
1: No to się domyśliłem, Kinga, akurat. No słuchaj, myślę, że bardzo wiele osób podziela twoje zdanie. Przecież kebab to takie nasze trochę już danie narodowe, co nie? A w tej godzinie zagramy naprawdę bardzo dużo sztosów. Będzie Nasza Polska, Sanach, będzie Alfarben, Swedish House Mafia, Alessa i Sasha, Destiny. Od tego sobie zaczynamy. Tu Pychu, siemano. No i w tej godzinie pogadamy sobie jeszcze o tym, co warto obejrzeć w weekend.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Bad Angel, Anima i Liza w Meloradiu. No to teraz trochę klimaty zmieniamy. No bo jak wszedł ten podkład, no to oznacza to tylko jedno. Weszła do studia Ula Karciarek. Siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: Nasza specjalistka od weekendowych rzeczy, które warto sobie obejrzeć i wrzucić na ekran. No to co polecasz na ten weekend?
1: No właśnie, tym razem mam dla was ciekawe nowości w streamingach. Pierwsza to polski serial Morfeusz. Mroczny thriller o prawniku, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnych tajemnic i gangsterki.
0: A teraz może coś takiego lżejszego?
1: No właśnie. No jeżeli coś lżejszego, to mamy serial Off Campus, lekka, romantyczna opowieść, która przenosi do świata studentów, czyli są imprezy i oczywiście miłosne perpetuum.
0: No nie zliczę, ile razy o tym serialu słyszałem, warto to sobie zdecydowanie obejrzeć. No to teraz ja może coś podsunę, co?
1: No, dajesz.
0: Bo ja ostatnio obejrzałem pierwszy odcinek serialu Proud.
1: O!
0: Ty, Ula, też?
1: Nie, mam na liście, bardzo bym chciała, to powiedz, warto czy nie warto?
0: No warto, słuchajcie, no bo to jest historia o chłopaku, który jest modelem, no i dzieje się bardzo, bardzo zła rzecz, mianowicie umiera jego siostra, no i on musi bardzo, bardzo szybko być takim dojrzałym człowiekiem. Pierwszy odcinek dopiero wleciał na streamingi, drugi z tego, co kojarzę, już jutro o 9 rano.
1: Więc, czyli polecasz.
0: Tak, ja bardzo mocno polecam, mocno się wciągnąłem. No i słuchajcie, ten serial lata w ogóle wszędzie po TikToku. No i lata właśnie z numerem, którego już teraz zagramy na antenie Meloradia.
1: Co to ja słucham, to? Oczywiście, że tak.
0: No właśnie, Love Tonight, ten kawałek znów powrócił na playlisty właśnie dzięki serialowi Proud. W remiksie od Davida Getty gramy już teraz. Meloradio. A jeszcze jedna ważna rzecz, ten serial jest polski. Kolejny powód, żeby obejrzeć.

0: Got us a girl, W&W i Groove Coverage w Melo. Tak podkręcamy tempo, 21.30 punktualnie na zegarach. No już pachnie piątkiem, co nie? No a też pachnie, jak coś gotujemy. No i zapytałem was, jakie danie jest takim waszym ulubionym, takim comfort foodem, na przykład na taki długi czwartkowy wieczór. Takie, które powoduje, że zawsze się uśmiechacie. No i między innymi Ola wysłała głosówkę na WhatsAppa Melo.
1: Myślę, że niezmiennie jest to schabowy, mizeria i ziemniaki. Nie pogardzę też dobrym kebabem, a formę na lato się zrobi po prostu za rok.
0: Ole, jak ja cię rozumiem. No ja też zawsze mówię, że robię formę na lato, ale nigdy nie zdradzam na lato którego roku. Tak bezpieczniej. Meduza, czyli grupa, która w tym roku wystąpi na Sunrise Festival. Ich nowość, Silence, już teraz w Melo.

0: podkręcamy tempo wieczorową porą. To Milky i David Guetta z numerem Just the way you are. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a ten kawałek zajął ostatnie miejsce drugie w 30 Meloradia. Kto wie, być może jutro wejdzie na szczyt. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery, a pamiętajcie, że jutrzejszą 30 Meloradia będziemy grali prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wszyscy możecie wbijać na naszą imprezę, no bo odpalamy cykl imprezy Płynę w Melo. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, no i też tam znajdziecie dokładną lokalizację. Zapraszamy bardzo gorąco, no i kto wie, być może ktoś z was nawet razem ze mną wejdzie na antenę i zapowie któryś z tych 30 numerów, które będziemy wspólnie odliczać. A już teraz nowość od Bledki. To Tańcz w Melo Radio. Dokładnie tak.
1: Cześć, to Bledka. Wieczorami idę w Melo.

Nie wiem, czy wy też macie takie skojarzenia, ale to mógłby być taki nasz polski hymn tegorocznego mundialu. Polski, bo Tripsy między innymi odpowiada za ten numer. Połączył siły z Mikolasem z Czech, no i tak oto powstał Hard to be Humble, ten numer. Kończy nam godzinę 21, a tak a propos mundialu, no to trwają kolejne mecze, między innymi teraz przerwa w spotkaniu Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. Na razie 0-0, więc jak nie oglądaliście, to chyba za dużo nie straciliście.

0: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: O reklamie.

pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Zdjęcie jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

87,9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.